0: SK2. Łódź.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Dzień dobry, mamy środę, dzisiaj jest 17 czerwca. Andrzej Pinkowski, witajcie. Przed nami najdłuższe dni w roku. Wschód słońca dzisiaj o 4.13, zachód o 20.59, no i ten dzień ma 16 godzin i 45 minut. Najlepsze imieninowe życzenia przyjmuje Laura. Jeśli chodzi o pogodę, no to możemy liczyć na 22 stopnie, będzie słonecznie, no i też już podmuchy wiatru zrobią się słabsze. W kolejnych dniach w prognozach są pały.
0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Szarpanina z policją poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawę zaangażowały się polskie władze. Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, konsul w Berlinie wyjaśnia okoliczności interwencji i zatrzymania uczestników zdarzenia.
3: Gestapo! Gestapo! Gestapo!
2: Berlińska policja zaś przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najpewniej zakończy prokuratorskie śledztwo. Ze szczegółami już teraz Miłosz Stępień.
4: Informacje o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku.
2: A jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli to na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokument ustawiają się już kolejki.
5: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie,
2: przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
6: SK2 Sport.
2: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić trzystopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
7: No moi drodzy, powiem wam tak, Jordania już się szykuje na Austrię, albo Austria na Jordanię, tak czy inaczej ten mecz rzeczywiście rusza jak lokomotywa ze stacji, z peronu. A kto go będzie oglądał? Jarząbek. W waszym imieniu też go pooglądam i będę wam podawał wynik, bo być może kogoś to interesuje. A jeżeli kogoś interesuje najlepsza polska muzyka, no to gramy!

0: 9 minut po godzinie 6. Patrzę sobie cały czas na meczyk 0-0. To informacja dla tych, którzy kibicują albo Austrii, albo Jordanii. To proszę bardzo, macie najświeższe informacje. To w ogóle jest fajna praca taka, prawda? Że można sobie mecz w trakcie tej pracy pooglądać. Ale żeby nie było, bo wiele osób ceni swój zawód. I dzisiaj chciałbym z wami o tym porozmawiać. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, zadzwońcie, napiszcie, zadzwońcie, powiedzcie mi, co też fajnego jest w waszym zawodzie. Nie mówię o wypłatach, nie mówię o pensji. Nie, to jest... To jest absolutnie, to jest margines. To nie o to chodzi. Co takiego fajnego jest w waszym zawodzie, że wy go chcecie uprawiać, że codziennie rano chce wam się tam wstać i chce wam się jechać. Szukamy dobrych stron. Może ktoś ma dobrego szefa, a może ktoś robi dobre rzeczy. Dajcie znać. 726-826-826. Co dobrego jest w waszym zawodzie? W ogóle pochwalcie się, jak pracujecie, gdzie pracujecie. Zróbmy sobie dzisiaj taką wielką naszą pracowniczą rodzinę. Pochwalmy się, co też Polacy potrafią robić i dlaczego lubią to robić.
1: SK2
0: 726-826-826. Odbieram telefon od was, a tutaj Wanda i Banda już nam przygrywa. I bardzo dobrze.

0: Jak ktoś ma dobrą pracę, to też mówi, że nie chce mu się z niej spadać, tylko chciałby jeszcze w niej trochę zostać, trochę popracować, może jakieś nadgodzinki wyrobić, bo tak mu jest po prostu dobrze. Co fajnego jest w waszej pracy? O to się dzisiaj pytam i jest już ze mną Daniel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Daniel, trener, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Daniel, trener, ale nie byle jaki, bo personalny. Jakie persony trenujesz?
1: Zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
0: I dlaczego twoja praca jest
1: w każdym wieku?
0: I dlaczego twoja praca jest fajna?
1: Przede wszystkim można tutaj bardzo zmotywować ludzi, zwłaszcza w takim okresie jak jest teraz, czyli przedwakacyjny, bo ogólnie mamy jeszcze trochę czasu do wakacji, nawet w miesiąc można dość dużo zrobić. Także to przede wszystkim chyba jest takie najważniejsze, że można tych ludzi zmotywować, a przychodzą bardzo w różnym wieku, z różną wagą i ogólnie z różnymi zawodami. Też można dużo znajomości zdobyć ogólnie taką pracą.
0: Okej, Daniel, cześć, Artur jestem, tu już się znamy. W takim razie typu znajomości, mój drogi, to weź mnie usiądź mi na ambicji. Powiedz mi, co ja powinienem zrobić, żeby do wakacji wyglądać jak młody Bóg?
1: Zależy, ile masz do wakacji. Są to 2 tygodnie, to będzie ciężko, ale 2 miesiące, jakbyś jechał w sierpniu na wakacje, myślę, że bez problemu można coś zrobić. Przede wszystkim ucinamy kalorie, dodajemy kardio i motywujemy się do tego, żeby pójść na siłownię, bo najważniejsze jest zacząć i ogólnie nie przestawać.
0: Ty, ale wiesz, że
1: na plaży można fajnie wyglądać.
0: Ale wiesz, gdzie jest problem?
1: Bo, nie wiem.
0: No, problem jest taki, że żeby do ciebie trafić i żebyś ty kogoś zmotywował, to trzeba najpierw do ciebie trafić i trzeba się zmotywować, żeby pójść na tą siłownię. A jak takiego człowieka zmotywować do tego, żeby on ruszył się z kanapy? To jest problem.
1: Ogólnie myślę, że najfajniejszą motywacją, ja zawsze powtarzam, jest lustro. Jak się popatrzymy na siebie i powiemy sobie, no kurczę, można by było coś zrobić, no to jest chyba najlepsza motywacja.
0: To ja już wiem, dlaczego u mnie tylko jedno wisi w łazience i to przeważnie w niej patrzę. No dobrze, okej, Daniel, fajnie. Dziękuję ci bardzo za tę garść motywacji. Daniel, trener personalny, lubi swoją pracę, odnotowaliśmy to, a ja włączam sekretarkę i czekam na telefony od was. 7268 26 826 albo Messenger. Dlaczego lubicie wasz zawód? Dlaczego lubicie chodzić do pracy? Szukamy tych pozytywów dzisiaj. Dzisiaj nie narzekamy, moi drodzy. Dzisiaj szukamy wszystkiego, co

0: Nie, mi się wydaje, że pani Beata Kozidrak jest całkowicie normalna. 26 minut po godzinie 6 to była pani Beata, a teraz o pani Izabeli trochę powiemy, a przy okazji powiem tylko, że Austria prowadzi z Jordanią, już 1-0 przed chwilą barameczka padła, a tymczasem pani Izabela Trojanowska też świętuje sukces. Jak pisze na swoim Facebooku, udało się, złowiłam najwięcej ryb, a także największą rybę z zawodów. Dzięki temu stanęłam na najwyższym podium podczas zawodów wędkarskich. Brawo pani Izabelo, proszę bardzo, pani Izabela Trojanowska umie śpiewać, jest aktorką i teraz jeszcze mistrzynią wędkarstwa. Czyli wychodzi na to, że Izabela Trojanowska, jedno jest pewne, na pewno nie jest leszczem.
1: Peska 2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: Jeszcze sprawnie na drogę w Łodzi, a jeśli chodzi o pogodę, to też warunki do jazdy dobre. Dzisiaj synoptycy zapowiadają w granicach do 22 stopni. Będzie słonecznie i bez opadów deszczu. Podobnie do piątku włącznie, a przez weekend upalnie i możliwe burze. Przypominam o utrudnieniach i zawężeniach na Alei Włókniarzy. Od strony górnej na wysokości Parkowej, a od strony Bałut na wysokości ulicy Struga.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zełański rozmawiał z Trumpem o wsparciu dla Ukrainy. Spotkanie odbyło się przy okazji szczytu G7 we Francji. Ukraiński prezydent poinformował, że wszystkie kraje grupy, w tym Japonia i Niemcy, poparły tak zwany zimowy pakiet. Chodzi o pomoc wojskową, obronę przeciwlotniczą oraz dostawy gazu i paliw. Zełański podkreślił, że to kluczowe wsparcie, jeżeli wojna potrwa do zimy. Niebezpieczny incydent na kanale La Manche. Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu. Według brytyjskich mediów miały one zapobiec możliwej kolizji obu jednostek. Nikt nie ucierpiał. Brytyjskie Ministerstwo Obrony bada okoliczności incydentu. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i okolic bez zdatnej do spożycia wody. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Wodę zapewniają beczkowozy i specjalne punkty wydawania.

Patrzę sobie na naszą polską gorącą dwudziestkę i wiecie co? I ten kawałek, który przed chwilą był, zaliczył spadek. Szóste miejsce, Kuba i Kuba, stygnie lato. No moi drodzy, nie postaraliście się. Kuba i Kuba są zawiedzeni, więc teraz proszę bardzo, można odkupić winy. SK2.pl. Zawsze mniej więcej w tym czasie namawiam was do tego, żebyście weszli na naszą stronę i zagłosowali na naszą polską gorącą dwudziestkę. 20 najlepszych polskich hitów do waszej dyspozycji i to wy tworzycie tę listę. To wy macie szansę w ten sposób właśnie również zaistnieć i stworzyć Radio SK2. 20 hitów do waszej dyspozycji, plus jeszcze są jakieś propozycje. Plusik, jeżeli wam się coś podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. No i zobaczymy. W piątek po 18 kolejne notowanie. Kto będzie numer 1? Zobaczymy.

0: Testosteron to czasami buzuje, szczególnie rano, jak człowiek jest tak trochę zestresowany. 12 minut po godzinie, 12 minut do godziny 7. No właśnie, zestresowanym to można być teraz o tej porze, jak ktoś ma na 7 do roboty. A co fajnego jest w waszej pracy? O tym dzisiaj rozmawiamy sobie w Radiu SK2 i dzwonicie do mnie na 726-826-826. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto z nami?
1: Wojtek z Wrocławia.
0: Cześć Wojtek, to co dobrego jest w twojej pracy?
1: Mnie dobrego jest to, że ja wcześniej wstaję i dzięki temu mam długi dzień.
0: Okej.
1: Okay. Mianowicie jestem kierowcą.
0: Ale to zaraz, nie odsypiasz później?
1: Właśnie ten problem jest, że nie potrafię.
0: Nie potrafisz odsypiać, mój drogi Wojtku, to ja cię nauczę w takim razie, to jest bardzo proste. Akurat w tym mam doświadczenie. Wojtuś, po prostu wystarczy obrać kierunek na wygodne łóżko. A ty jesteś kierowca, to z kierunkami na pewno sobie poradzisz.
2: SK2.
0: 726-826-826 albo Messenger. Co fajnego, co dobrego jest w waszej pracy? Pochwalcie się.

0: moment od Kasi Jesienkiewicz na 5 minut do godziny 7, a za moment, bo już po 7, znowu ktoś będzie próbował dostać się do naszej jedenastki i być może wybierze się z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Wczoraj, moi drodzy, zgarnęliśmy pierwszą osobę, wyselekcjonowaliśmy się, znaczy ona sama się wyselekcjonowała. Proszę bardzo, jak to brzmiało?
1: Puszczam, Emilia, zaraz zgadujesz.
2: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Wspomnienia.
1: Emilia, to jest dobra odpowiedź!
0: Proszę bardzo, jak to kobieta uszczęśliwiła kobietę, a dzisiaj być może ktoś inny będzie skakał z radości, bo wybierze się z nami na Stadion Narodowy obejrzeć fajny mecz i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, no i posłuchajcie sobie, tam jest dźwięk na dzisiaj. Brzmi on w ten sposób.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie zgadnąć. Po 7 do kogoś z was zadzwonię i po 7 ktoś z was będzie miał szansę zgarnąć taką wyjściówę na Stadion Narodowy z naszą kolorową, biało-czerwoną jedenastką.
4: SK2.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody.

0: 22 ZGS Łódzka 28.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
7: Ruch trochę większy na drogach w Łodzi. Zwalniamy na Kopcińskiego przy Narutowicza. Narutowicza też się przytyka. Ciasno poza tym przed Niciarnianą, jadąc aleją Piłsudskiego. Przypominam o remontach, m.in. na Broniewskiego i na Franciszkańskiej. Dzisiaj w Łodzi będzie tak około 22 stopni. Z przejaśnieniami, bez opadów deszczu, w słońcu na pewno jeszcze cieplej. Ciśnienie rośnie, a podmuchy wiatru są słabe, umiarkowane. Upalnie zrobi się w weekend. Według aktualnych prognoz 33 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
8: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku.
9: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
10: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
11: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
8: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą teraz wyjaśniane. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dostał od rządu upoważnienie do rozmów ze stroną amerykańską. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta uchwała?
12: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
13: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
12: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
8: Od dzisiaj kierowcy zapłacą więcej za tankowanie. Benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,10 zł za litr, a olej napędowy 6,44 zł. Podwyżki to efekt zakończenia obniżki akcyzy. Nadal obowiązuje jedynie czasowo niższa stawka VAT.
14: SK2 Sport.
8: Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców mundialu. Argentyńczyk zdobył 3 gole w meczu z Algierią i ma już 16 trafień w historii Mistrzostw Świata. Tyle samo bramek strzelił wcześniej Miroslav Klose. Messi został też drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który zdobywał gole na 5 mundialach. Hurkacz pokonał Rublowa w Halle. Polski tenisista awansował do drugiej rundy turnieju w Niemczech. Wygrał z rozstawionym z numerem 8 Andrzejem Rublowem 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarczym Danielem Altmaier.
15: Tak sobie patrzę, co też w internecie piszą, są takie różne porady dziwne, prawda? I znalazłem taką: pocieraj tym skórzane buty, a będą jak nowe. Przekrój na pół surowego ziemniaka, następnie pocieraj nim skórę. Po przetarciu powierzchni połówką ziemniaka, dokładnie wytrzyj i wypastuj buty. I tutaj ważne, to musi być połówka ziemniaka, pamiętajcie, a nie połówka z ziemniaka.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

I poprawnie, bo zabawa trwać powinna, szczególnie rano, zabawa z dziećmi, jak się szykują, trzeba je wyszkować do szkoły, do przedszkola, prawda, to wtedy jest zabawa. Rodzice o tym wiedzą doskonale, 8 minut po godzinie 7, moi drodzy, a tymczasem w Poznaniu doszło do bardzo, no, takiego dziwnego, do dziwnej sytuacji. Atak tortem na prezydenta Poznania podczas sesji Rady Miasta miał miejsce. Podczas sesji Rady Miasta został zaatakowany prezydent Jacek Jaśkowiak. Grupa wtargnęła na salę obrad, a jedna z tych osób rzuciła w prezydenta tortem z bitą śmietaną. Trafiła w twarz i jeszcze trochę w garnitur. Atakujący rozdawali też ulotki z hasłem "Wilczy bilet dla Jacka Jaśkowiaka za antyspołeczną politykę". Czyli tak, zobaczcie. Dali w prezencie bilet, przynieśli tort. No, w innych okolicznościach można by pomyśleć, że to były bardzo udane urodziny. Eska.

0: SK Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No właśnie, bo to jest czas na to, żebyśmy spróbowali coś dzisiaj ustrzelić o poranku. Jeżeli chodzi o naszą jedenastkę, to mamy już Emilię w tej jedenastce, która zabierze kogoś ze sobą i będzie z nami na Stadionie Narodowym strzelała karniaki Sławkowi Peszce. A teraz Michał, pretendent do tego również zadania. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
2: Michał napisał, że on zasługuje na powołanie do naszej ekipy, bo od dziecka jest kibicem, wręcz fanatykiem piłki nożnej. Poza tym jest też stałym słuchaczem Radia SK2. Świetnie się składa, mój drogi. To jest doskonałe połączenie.
3: Tak, dziękuję bardzo.
2: To co, myślisz, że się uda dzisiaj?
3: No tak, chciałbym przynajmniej tego jednego gola strzelić na Stadionie Narodowym.
2: No to żeby strzelić jednego gola na Stadionie Narodowym, to na razie to będzie się zmierzyć z tym, co Sławek Peszko nam powiedział. Przypominam zasady. Zasady są proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Czy wszystko jasne?
3: Tak jest.
2: Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeśli nie, to zagadka przechodzi do kolejnej rundy dzisiaj przedpołudniowej. Dobra, to jeżeli jesteś gotowy...
3: Tak, gotowy.
2: No, to wsłuchaj się uważnie w to, co powiedział Sławek i zobaczymy, czy ci się uda. Uwaga!
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
3: Trening.
2: Trening powiedziałeś, tak?
3: Tak.
2: Trening. Czy to jest trening? No to nie jest trening. To nie jest trening. Sławek Peszko o poranku nie trenuje, mój drogi. Sławek Peszko robi coś zupełnie innego. Ale Michale, dobrze, za to, że spróbowałeś, za to, że byłeś tak dzielny, to lecą od nas prezenty do ciebie oczywiście, pocieszenia.
3: Dziękuję bardzo. Proszę i pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK i polskich piłkarzy, którzy obserwują mistrzostwa w telewizji zamiast na żywo.
2: Mam nadzieję, że oni chociaż trochę trenują.
0: SK, Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.

No i Austria nam remisuje z Jordanią 1-1. Jordańczycy strzelili bramkę wyrównującą. Natomiast no, nie udało się ustrzelić tego jednego słowa Michałowi przed chwilą, które wypowiedział Sławek Peszko. Tak więc, moi drodzy, pytanie przechodzi dalej do kolejnej rundy. Jeżeli chcecie sobie odsłuchać to zdanie, to zapraszamy sk2.pl. No i słuchajcie uważnie Radia SK2, bo... I to wam chyba mogę obiecać, jeszcze przed 9:00 pojawi się u nas bardzo mała podpowiedź, ale kto będzie czujny, ten doskonale będzie ją słyszał i doskonale poradzi sobie z odpowiedzią na pytanie, co powiedział Sławek Peszko. Tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, no i wchodźcie na sk2.pl, zastanawiajcie się, co tam jest wygwizdane. No i kolejna runda już po godzinie 10:00. SK2.

0: reklama.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
8: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
13: Zwalniamy o tej porze m.in. na Bandurskiego oraz na Mickiewicza w okolicach Parku Poniatowskiego. Ciasno także na Alei Palkin. W Łodzi dzisiaj w granicach do 22 stopni. Bardzo przyjemna pogoda, wiatr lekki. Ciśnienie też idzie do góry i powinno na nas korzystnie wpływać. Z każdym dniem temperatura będzie rosnąć. W piątek ma być 29 stopni w cieniu. No a w sobotę naprawdę wysokie temperatury, bo około 33 i ma być spora ilość słońca.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja policji na Śląsku. Funkcjonariusze przejęli ponad 200 kg narkotyków. Ich wartość to ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 30-latka oraz dwie kobiety podejrzane o udział w handlu narkotykami. Mężczyzna trafił do aresztu, a kobiety objęto policyjnym dozorem. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe.
15: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten poczek dnia
0: będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
14: Mówi Jakub Bryniarski z TPN-u. Ponad 3000, tyle wpłynęło propozycji na nazwę następcy Daru Młodzieży. Zainteresowanie jest tak duże, że termin zgłoszeń został przedłużony. Na autora zwycięskiej nazwy czeka 10 000 zł lub rejs nową jednostką.

0: No właśnie trwa ta przerwa w przerwie, ta przerwa na piciu, w przerwie przed meczu Austria-Jordania, bo to ważne jest, nawodnienie jest ważne jak się gra, nawodnienie jest ważne jak się ogląda mecze. Na razie jest 1-1, chociaż Austriacy bramkę strzelili, tylko że wcześniej była ręka. No i cały czas remisowy wynik w meczu Austria-Jordania, to powiedzmy teraz o tych, którzy po meczu nie przestają zaskakiwać. Chodzi oczywiście o Japończyków. Japońscy kibice znowu dali o sobie znać. Posprzątali po sobie po mundialu, po meczu swojej reprezentacji. Poszli na mecz, prawda, nabrudzili to i posprzątali. Przynieśli swoje worki w ogóle, wyobraźcie sobie. Zebrali wszystkie śmieci z trybun, wynieśli je, wrzucili do odpowiednich koszów, posegregowane, no elegancko, no po prostu, prawda. Tą tradycję w ogóle zapoczątkowali już we Francji w 98 roku i zawsze jak jadą na mundial, to później zostawiają po sobie porządek na trybunach, jako chyba kibice jedynej reprezentacji na świecie. I widzicie, tak się buduje sympatię. I moją już mają. I wiecie co? Ja mam nadzieję, że Japończycy na tym nie poprzestaną, że sprzątną też ten Puchar Świata.
1: SK2.

0: Piękna majowa piosenka w czerwcu od Various Punks na 10 minut do godziny 8. Dzisiaj pytam się was o to, co też fajnego jest w waszej pracy, w waszym zawodzie, czym możecie się pochwalić, dlaczego lubicie chodzić do swojej pracy. No i proszę bardzo, mamy telefon na 726-826-826 nam wpadło.
1: Jak ja kocham swoją pracę i tak sobie codziennie rano śpiewam. Pracuję w wydawnictwie naukowym i mam absolutnie ogromną przyjemność pracy z mega ciekawymi książkami i niekoniecznie naukowymi. Pozdrawiam Edytę.
0: Pozdrawiamy Edytę. Ja jestem ciekawy, czy Edyta ocenia książkę po okładce.
2: Eska.

Proszę bardzo, i w taki sposób oto polska piosenka może wybrzmieć również i po francusku. 4,5 minuty do godziny 8, o 8 newsy w Radiu SK2. Po 8 gramy w Państwa Miasta i już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y, a także Messenger, tam też można do mnie pisać, tylko zostawcie swój numer na Messengerze, żebym mógł do kogoś z Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? A proszę bardzo, napiszcie mi coś po francusku.

0: Klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i w

0: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
2: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
1: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
2: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
2: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
13: Niestety spory ruch na drogach w Łodzi. Zwalniamy m.in. na zachodniej okolice Limanowskiego i Lutomierskiej. Ciasno także na Alei Śmigłego Rydza przed Dąbrowskiego i Przybyszewskiego. Jeśli chodzi o warunki do jazdy, to one dzisiaj powinny być bardzo dobre. Temperatura też optymalna. Maksymalnie około 22 stopni w cieniu. W słońcu na pewno więcej. No a z każdym dniem temperatura ma rosnąć. W piątek 29 stopni to już naprawdę dużo. No a w sobotę chyba rekord ma być około 33.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zabójstwo w Białej Podlaskiej pod lupą BBN. Szef biura Bartosz Grodecki mówi, że sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia. Jeśli potwierdzi się polityczne tło, może to być kolejny przykład działań Rosji poza jej granicami. 44-letni Rosjanin Robert K. został zestrzelony w biały dzień. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Policja zabezpieczyła monitoring i ustaliła jego rysopis. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
15: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
16: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
15: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
17: Po przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
15: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
14: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polska tenisistka dostała dziką kartę do turnieju głównego i uniknie kwalifikacji. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy.
18: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
14: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara. A początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawiać się przez najbliższe 2 godziny. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
19: SK2 Sport.
14: Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada rywalami Polski w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza już dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym meczu Polki o 12 zagrają z reprezentacją Bułgarii. A tej nocy ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22, wtedy Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
20: A na razie na 2 minuty przed końcem meczu Austria prowadzi z Jordanią 2-1. No to moi drodzy, jest się z czego cieszyć. Maja Chwalińska otrzymała tak zwaną dziką kartę, czyli weźmie udział w Wimbledonie bez kwalifikacji. No to jak pani Maja ma już tą dziką kartę, to nie ma innego wyjścia. Na korcie musi pokazać kłę.

No właśnie, niektórzy ten dom opuścili, żeby pojechać gdzieś za pieniądzem, żeby trochę pozarabiać. 10 minut po godzinie 8, no i co ja czytam w internecie? Polacy stanowią jedną z grup imigrantów w Norwegii, która pobiera wysokie kwoty ze świadczeń społecznych, przewyższając łącznie imigrantów z Afryki, Azji i obu Ameryk. Z takiego ichniejszego 800+, dla Polaków przypada już na nasze około 43 miliony złotych. Wśród imigrantów Polacy są również głównymi beneficjentami zasiłków dla bezrobotnych w Norwegii, otrzymują ponad połowę całej kwoty przeznaczonej na ten cel. No i dodatkowo świadczenia chorobowe stanowią też istotną część wypłat dla obywateli z Polski z kwotą przekraczającą 313 milionów złotych w 2025 roku. No zobaczcie, jak Norwegia, jaki to jest piękny kraj, prawda? Jedziesz, kasę za darmo dostajesz, jeszcze finansowo.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No to poznajmy się. Ja jestem Artur, a za chwilę będzie jeszcze Zosia i będzie jeszcze Kamil.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: No bo do tej zabawy potrzebne są dwie osoby i pan prowadzący oczywiście. Dzień dobry Zofio, dzień dobry Kamilu.
4: Dzień dobry.
5: Cześć, cześć.
0: Mamy dzień dobry, mamy cześć, cześć, czyli jesteśmy wszyscy w komplecie. Dobrze, to ja szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są literki. Każdy z was dostanie ode mnie po literce wylosowanej przez to koło, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, nie zmyślamy, nie mówimy dalej, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Pamiętajcie, że hasło musi się zaczynać od litery, na którą wylosowaliście. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery. Jak ktoś sobie wylosuje jokera, to będzie mógł sam sobie wybrać literkę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Jasne.
0: Jasne. Dobra, mamy dwa jasne, więc Zosia jako pierwsza. Zofio, moja droga, w prawą czy w lewą? Mam ci zakręcić.
4: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Kręci się to koło, kręci się i się zatrzymać. Niech to zatrzymało się na literce P. P, jak się żegnamy, to mówimy sobie papa.
4: Papa.
0: No i to jest ta literka, literka P. Okej, wszystko jasne?
4: Jasne.
0: No to lecimy w takim razie. Państwo.
4: Portugalia.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Znana postać.
4: Pawlikowska Jasnorzeczka.
0: Roślina.
4: Paprotka.
0: Kolor.
4: Popieloty.
0: Zawód. No, policjant, mogłabyś powiedzieć na przykład.
4: No właśnie.
0: Prawda? No, wszystko jest, wszystko się zgadza. 1, 2, 3, 4, 5, 5 punktów. Kasia sprawdzała, tak?
6: Wszystko tak, wszystko się zgadza. Wszystko Pawlikowska jest... Jasnorzeczka, jak,
0: no, oczywiście,
6: jak
0: że tak.
6: Nie dydy. No.
0: No oczywiście, że tak, jest, jest. Nasza Komisja Kontroli Gier i Zakładów powiedziała, że wszystko się zgadza, a to oznacza, że kończymy na kolorze popielatym. 1, 2, 3, 4, 5 punktów dla Zofii, 5 punktów do przebicia przez Kamila. Spróbujemy, Kamil?
5: Jasne.
0: No to w prawo, dodobnie. Czy w lewo?
5: Lewo.
0: Lewo. A, jest. Literka D. D jak ta szlachetna część ciała, która jest poniżej pleców.
5: Okej.
0: Okay. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Na literkę D potrzebuję od ciebie państwo.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Drużbice.
0: Tytuł filmu.
5: Dzień świra.
0: Imię.
5: Danuta.
0: Roślina.
5: Dalia.
0: Dalia już była po czasie, tak mi się wydaje. A coś kręcisz głową? Kręcisz głową, Kasiu, co jest?
6: Drużbice.
0: Drużbice. No właśnie też się zastanawiałem. Drużbice, co to
6: drużbice,
0: jest?
6: Drużbice administracyjnie jest to wieś w Polsce.
0: Naprawdę?
6: W województwie.
5: Ale ma aspirację.
0: Ale ma... Wieś z aspiracjami. Dobre, to było dobre, Kamil. No dobra, ale rzeczywiście na razie na aspiracjach się kończy. Jest to wioska, znaczy wioska, jest to wieś.
6: Jak ty drużbice, możesz, z aspiracjami.
0: Tak, czyli mamy jeden punkt, pięć punktów dla Zofii, ale chyba nawet ta roślina by wtedy nie weszła. Tak czy inaczej, Zosia, do ciebie leci prezent marzeń.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Do Kamila lecą prezenty pocieszenia, a do drużbic lecą też pozdrowienia ode mnie. Jesteście wsią z aspiracjami. Pamiętajcie o tym.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Dostaną SMS-a, wyobraźcie sobie, od Dominika na 7268268826. Panie Arturze Jarząbku, słuchałem Eskidowa w biurze i bardzo nam brakuje pana kompana, naszego Dawida Wajdy. Bo on się tak śmieje, wiesz, Kasiu? On się tak... No dobra, dobra, Dawid wróci, to wam pokażę dopiero opaleniznę.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
9: Skocz na głęboką wodę
10: i spełnij marzenie o basenie.
9: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
10: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
9: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
10: ambaseny.pl.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
15: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
2: Kościuszki przed Mickiewicza, tutaj uwaga na utrudnienia. Samochodów poza tym sporo przed rondem Solidarności na Źródłowej. No i jak zwykle Aleja Palki bardzo mocno się korkuje. W Łodzi teraz 16 stopni, będzie maksymalnie 22. No i słonecznie przywitaliśmy tę środę. Ciśnienie w dobrej formie powinno na nas korzystnie dziś wpływać, a podmuchy wiatru są umiarkowane. W kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć. W piątek 29 stopni, a w sobotę upalnie 33.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
19: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od poważnego wypadku na S7 pod Krakowem. Na wysokości Krotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Uwaga na fałszywe SMS-y od oszustów. ZUS ostrzega przed wiadomościami z linkiem rzekomo prowadzącym do portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych. Zakład przypomina, że nie wysyła SMS-ów z linkami i nie prosi o hasła ani dane kart. Podejrzane wiadomości można zgłaszać pod numer 8080. Austria pokonała Jordanię na mundialu. Faworyci wygrali 3-1, ale debiutant postawił trudne warunki. Austriacy objęli prowadzenie po golu Romano Schmidta. Jordania długo walczyła i stwarzała zagrożenia, ale ostatecznie doświadczona Austria przesądziła o wyniku spotkania.

0: Bardzo fajny kawałek z czasu mojej młodości. No to do czasu mojej młodości się teraz, moi drodzy, przenosimy. Sprawdzamy, co się kiedyś pisało, o czym się kiedyś mówiło, czyli nasz kącik odkurzający, więc odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe brzmienie i zupełnie nowe życie. Dzisiaj cofamy się do roku 2007. No i co tam się wtedy pisało? Już mówię, pingwin pomógł w oświadczynach. 27-letni Kevin oraz pingwin o imieniu Fluffy. Obaj prosili 23-letnią pannę Vicky Small o rękę na oczach kilkudziesięciu gości ogrodu zoologicznego w Walli. Oświadczyny zostały oczywiście przyjęte. Tak donosił portal BBC News 17 czerwca 2007 roku. Ja tutaj powiem wam tak, nie ma co się dziwić, jak o rękę prosi facet we fraku, to odpowiedź nie może być inna niż tak, a poza tym starsi doskonale pamiętają, prawda? Że pingwiny mają doświadczenie w pomaganiu w oświadczynach.
1: Duch pingwin, powiedz tylko tak, tak.
2: Wszystko dwa.

powiedziała kaczka do kaczki w Warszawie, dlatego że w Warszawie ostatnio doszło do spektakularnej, skoordynowanej akcji ratunkowej kaczej rodziny, która utknęła na torowisku, zatrzymała ruch tramwajowy, no i trzeba było te kaczki jakoś ratować, ponieważ one nie mogły się dostać na przystanek, bo krawężniki były za wysokie po prostu. No i na pomoc ruszyli pasażerowie, motorniczy, nawet policja była i te kaczki bezpiecznie przetransportowała z torów właśnie na przystanek tramwajowy. W ogóle powiem wam, że coraz śmielej sobie to ptactwo poczyna w komunikacji miejskiej. Z jednej strony mamy tak, kaczki na torach, prawda? Z drugiej kanary w tramwajach. Już tylko brakuje uprzywilejowanych autobusów z kogutami na dachu.

0: tej godzinie, no to o tej porze to brakuje przeważnie czasu, bo mamy już tylko 5 minut do godziny 9. Kasia Grodzka już jest z nami. Dzień dobry. Tak, zaraz to tutaj usiądziesz i będziesz serwowała 10 kitów jeden po drugim.
1: Mam pytanie. Bez reklam,
0: oczywiście, że tak. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, co przyniosłaś w plecaku dzisiaj?
1: No, dzisiaj przyniosłam, oprócz najlepszych polskich hitów, coś dobre do chrupania.
0: Co? Masz tu jedzenie?
1: Ale ci nie dam.
0: Nie, bo ja słyszałam, że ty oprócz tego, co wymieniłaś, to przynosisz jeszcze szczęście.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, Emilka, pozdrawiam cię serdecznie. Emilka, chciałam ci powiedzieć, że zabiera swojego męża Krzysztofa na Stadion Narodowy, PGE Narodowy właśnie tego 4 lipca. Będą sobie strzelali, szansa na 10 tysięcy jest. Dobra reklama.
0: Bo Emilka dokończyła to, co miał do powiedzenia Sławek Peszko wczoraj. Dzisiaj kolejne zadanie przed wami. Michał się zmierzył rano. Michałowi się nie udało.
1: Tak.
0: Ale być może komuś innemu się uda w kolejnej rundzie, która jest już u ciebie. Przypomnijmy, co dzisiaj ma do powiedzenia Sławek.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No właśnie, porządny i co to jest to wygwizdane?
1: Michał powiedział, że trening i ja bym się z nim zgodziła, że to byłby trening. Pasuje, ale no niestety to nie był trening.
0: Obiecałem, że przed 9 będzie jeszcze podpowiedź, to proszę bardzo, podpowiedź od wujka Jarząbka jest taka, że leje się to w michę.
1: Leje się to w michę. Tak. I lubimy to oboje.
0: O tak. SK2.pl, tam wejdźcie, tam sobie posłuchajcie tego dźwięku, zastanówcie się, co się leje w michę, co też powiedział Sławek Peszko i być może to wy dzisiaj też dołączycie do Emilki i naszej ekipy na Stadionie Narodowym.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu S.

0: LPG. Renault Captur EcoG dostępny w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
5: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
4: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
8: Na łódzkich ulicach z każdą chwilą będzie lepiej, chociaż w paru miejscach trzeba zdjąć nogę z gazu. Między innymi na wysokości Parku Śródliska, na Piłsudskiego, Zachodnia, a także w okolicach Północnej przytyka się jadąc w kierunku centrum. Dzisiaj w Łodzi będzie około 22 stopni w cieniu, w słońcu na pewno więcej, no i tego słońca przez cały dzień nie zabraknie. Ciśnienie w dobrej kondycji ma na nas korzystnie wpływać, a podmuchy wiatru są słabe, umiarkowane. Przed nami upały, w sobotę ma być około 33 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
9: Minęła 9. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na miejscu tworzą się ogromne korki. To po wypadku na drodze S7 w Krakowie. Trasa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Przed węzłem przewóz zderzyło się kilka pojazdów.
10: Kilka minut po godzinie 7 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych, została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. 2 osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
9: Mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie. Pracownicy ZUS odeszli od biurek. W całym kraju trwa strajk ostrzegawczy, między innymi także w Bełchatowie.
11: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. Nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
12: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest strajk.
13: Jakoś to Państwo odczuli?
12: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
14: Umówiliśmy się na jutro.
9: A od 10 wszystko wróci do normy. Przypomnijmy, związki żądają 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
15: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
9: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa.
6: SK2 News Łódź.
8: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Są zarzuty dla ojca 3-latka, który zostawił dziecko samo w mieszkaniu. Chłopiec stał w samej pieluszce na parapecie 3. piętra. Zauważyli go sąsiedzi i wezwali policję. Prokuratura zarzuca mężczyźnie narażenie dziecka na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.
16: Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
8: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia.
9: Minęła godzina 9. Co łączy dzisiejsze święto w kalendarzu, czyli Dzień Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych z ludźmi po 30? A to, że jednym i drugim życzymy jak najmniej rdzy w zawiasach, co by nie skrzypiało. Mnie oczywiście to też dotyczy, żeby nie było. Już nie skrzypię, tego gram wam. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach na początek tej godziny.

To je Radio Budka Suflera w Radiu SK2. A co tam w wojsku słychać? Zapytacie zapewne. Wygląda na to, że nasze wojsko ma teraz zupełnie nowe ekologiczne misje bojowe. Przez błąd w przepisach żołnierze muszą sami biegać i zbierać plastikowe butelki po poligonach, żeby odzyskać kaucję. Dowódcy jednostek załamują ręce nad tą biurokracją, bo są to takie nietrafione przepisy i tworzą setki punktów zbiórki. Na szczęście już tam trwają prace, żeby mundurowi mogli w końcu odłożyć te worki na plastik i zająć się tym, do czego naprawdę zostali powołani. No i masz, zamiast rzutu granatem, celowanie butelką PET prosto do kosza na plastiki. No pięknie.

0: czasu.
1: Nie wiem, czy też tak mieliście, ale u nas w podstawówce na muzyce, oprócz uczenia się grania na flecie czy też cymbałkach, uczyliśmy się na pamięć słów takich najpopularniejszych polskich piosenek. To były te piękne lata 90. A ja nadal pamiętam, jak zapisywałam koślawo w zeszycie słowa "piszesz mi w liście, kiedy pada". No i też ćwiczyłam dykcję, powtarzając "w ciszy tak smutno szepcze zegarek". Ciężkie, ciężkie językowo. I dzięki temu teraz mogę nucić pod nosem ten wielki hit od zespołu 2+1. Chodź, pomaluj mój świat. Przed nami w Radiu SK2.

0: na tę panią. Możecie śmiało głosować w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam macie u góry takie serduszko, trzeba w nie kliknąć i wtedy rozwija się wielka, ogromna lista piosenek, które znacie z naszej anteny. No właśnie, i w tym też Bój się Boga dziewczyno od Oli Kendry. Są też takie kawałki, które dzięki waszym głosom z sekcji propozycji mogą wskoczyć na naszą antenę. Tam oddajecie swoje głosy, trzeba kliknąć plusika. Warto się przyjrzeć, a gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, aby porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
9: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: I po reklamie.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku od Artura Gadowskiego. Gramy wam w Radiu SK2. Artur Jarząbek też mówił mi, że ja przynoszę jakieś szczęście w tej naszej zabawie SK2 Karniaki Cup, bo wczoraj na mojej zmianie do naszej jedenastki marzeń wyszła Emilia, a po godzinie 10 ktoś z was może dołączyć do Emilki. Wystarczy dokończyć złotą myśl Sławka Peszki, która brzmi jak...
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: A właśnie, zgłoszenia na sk2.pl.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
5: Serio?
4: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
5: A bilet?
4: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
5: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.
4: Szczegóły na aquaparklots.pl.
6: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
7: SK in the Sun.
6: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
6: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
14: Sponsorem programu jest

0: 2. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klienci musieli dziś liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na obsługę. Między 8 a 10 pracownicy części placówek w całym kraju przerwali pracę.
1: Można podejść kiedy indziej i załatwić. Nie ma problemu.
2: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
3: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko. Zaprosiła mnie po 10, żebym przyszła sobie.
4: Czy można załatwić sprawę normalnie?
5: Nie. Właśnie wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
6: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
0: ZUS zapewnia, że bez zmian działa infolinia oraz elektroniczne kanały obsługi, a na miejscu była Klaudia Mazurek. Spór po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Minister prezydenta Marcin Przydacz domaga się reakcji polskiego MSZ. Chodzi o zatrzymanie członków Ruchu Obrony Granic, którzy chcieli złożyć się krzyż przy pomniku polskich ofiar II wojny światowej. Po odmowie dojścia do miejsca pamięci doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami.
7: Gestapo!
8: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
0: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Sprawdzali trzeźwość ponad 10 tysięcy kierowców. Policjanci przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada i skontrolowali jadących A1-ką.
9: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
0: Mówi Adam Dębiński z Policji w Łodzi, a kontrole były prowadzone na autostradzie od Gdańska do Łodzi.
10: K2 News Łódź.
11: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Szybcy i wściekli na 70 dwójce pod Brzezinami w Łódzkiem. Auto uderzyło w billboard na pobliskim polu.
12: 33-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego wjechał na pobocze i uderzył w betonowy przepust, a następnie dachował.
11: Mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. Dwie osoby wczoraj wieczorem trafiły do szpitala. W Bełchatowie w Łódzkiem powstała pierwsza ogólnodostępna strefa grillowa.
13: Super, fajny pomysł.
14: A niektórzy mogą sobie tam fajnie spędzić czas po prostu.
11: Mówią mieszkańcy Przytorza, gdzie powstała strefa. Jeśli pomysł wypali, będzie ich w mieście więcej.
15: Tu Radio SK 2, 2 minuty po 10 na zegarach. Ja mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani i macie przećwiczone dokończenie złotej myśli Sławka Peszki, bo zaraz będę wydzwaniała kolejnych chętnych na zasilenie składu 11 marzeń SK 2 Karniaki Cup. Telefony miejcie w pogotowiu, a w słuchawce usłyszycie. Kasia Grodzka, Radio SK 2, dzień dobry.
16: 10

0: SK. Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Ależ wy próbujecie, ależ wy strzelacie, naprawdę, piszecie nam tam odpowiedzi w swoich zgłoszeniach, niektóre są naprawdę bardzo pomysłowe i na pewno pewnym ułatwieniem jest fakt, że trzy razy w ciągu dnia są takie trzy szanse, że jedna osoba może się dostać, jeżeli chodzi o tą jedenastkę marzeń Radia SK2 na Karniaki Cup. Na pewno sporym ułatwieniem było to dla Krystiana, który jest już ze mną. Cześć Krystian. Halo Krystian? Jesteś?
3: Jestem.
2: Dobrze. Słuchaj, dla ciebie było sporym ułatwieniem to, bo ty, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, to typowałeś, że Sławek Peszko powiedział w tej swojej wypowiedzi zagadce, że chodziło o trening, jeżeli chodzi o coś, fajną receptę na poranek, prawda?
3: Tak.
2: I
3: tak.
2: Teraz musiałeś zmienić całkowicie swoje myślenie.
3: Tak jest i musiałem kombinować i myślę, że trafię.
2: No
3: mam nadzieję, że trafię.
2: To poczekaj, bo ja tylko tutaj powiększę trochę stawkę. Stawka jest ważna, bo ty walczysz w zasadzie o swój przyszły prezent urodzinowy, bo w lipcu
3: tak
2: masz urodziny.
3: A tak jest.
2: Walczysz o spotkanie ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym, które odbędzie się 4 lipca. Tam masz i my zapewniamy nocleg i jest kieszonkowe do wydania i jest też szansa na ustrzelenie 10 tysięcy złotych. No sporo tego, nie? Sporo jest do walki.
3: Oczywiście.
2: Okej, no dobrze. A czy myślałeś już w ogóle o jakimś innym prezencie dla siebie?
3: Nie myślałem. Myślałem, żeby gdzieś pojechać sobie po prostu i tyle, odpocząć od pracy, od codzienności, dobrze się zabawić.
2: No to wszystko Sławek Peszko, myślę, jak najbardziej gwarantuje. On jest w końcu atmosferą, pięknie wprowadza w drużynie, w reprezentacji. Tak było. No dobra, to w takim razie powalczmy sobie o te wszystkie cudowne rzeczy. Za chwilę puszczę ci zagadkę. Jeszcze raz tą, którą już prawdopodobnie rozkminiłeś.
3: Tak.
2: I po wypowiedzi Sławka Peszki i po tym wygwizdanym fragmencie będzie odliczanie czasu. Będziesz miał 3 sekundy, żeby podać właściwą odpowiedź. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: No dobra, to puszczamy.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny
3: prysznic. Prysznic?
2: Prysznic. Czy to jest dobra odpowiedź? Już zaraz sprawdzamy. Uwaga. Niestety, Krystian, nie jest to prysznic, chociażby się chciało tak z rana,
3: trudno,
2: żeby otrzeźwić głowę. Krystian, ja ci życzę wszystkiego najlepszego na te nadchodzące urodziny, wszystkiego
3: bardzo
2: dobrego,
3: dziękuję,
2: żeby wszystko ci się pięknie udawało. No właśnie, a kolejna szansa na to, żeby dołączyć do naszej jedenastki marzeń już dzisiaj po godzinie 14:00. SK2 Karniaki Cup. Wchodzicie na SK2, żeby się zgłosić. No trzymamy kciuki.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Tu Radio SK2. Anna Maria Jopek daje znać, że jest niczym dobry skrzydłowy na boisku, a my szukamy dalej osoby, która rozwikła zagadkę Sławka Peszki i dołączy do wielkiego finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu. A co powiedział Sławek Peszko?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Podpowiedź od Jarząbka brzmiała o poranku, że lejemy do michy, a ja jeszcze dorzucam do niej, że lejemy do michy na święta. SK2.pl, tu czekamy na Wasze zgłoszenia.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Skocz na głęboką wodę
7: i spełnij marzenie o basenie.
6: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów, ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
7: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
6: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
7: ambaseny.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
20: I po reklamie.
21: Maila.

0: Świat Jabłoni wie, co się dzieje, co się święci. Było, minęło. Właśnie, gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Ja przypomnę, 21 czerwca, czyli już w tę niedzielę, pierwszy dzień astronomicznego lata przywitamy. I w tym dniu wypada też przesilenie letnie, co oznacza, że to będzie najdłuższy dzień w roku. Warto skorzystać ze słońca, jeżeli takowe będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Powodzi, zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
5: Koenu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Rzut oka teraz na drogi w Łodzi, gdzie w miarę sprawnie i bez dużych korków lekki zator w okolicach krakowskiej, jadący Konstantynowską oraz przed Rondem Solidarności na Alei Palki, no i Narutowicza Kopcińskiego. Tutaj trzeba swoje odstać. Jeśli chodzi o pogodę, to same dobre informacje. 18 stopni teraz, dzisiaj będzie około 22 kresek. Słonecznie i bez opadów deszczu. To słońce z nami ma pozostać do końca tygodnia, no może z wyjątkiem niedzieli, gdy prognozowane są burze.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. ZGierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.pl.
13: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.

0: Sobierańska-Grenda powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
1: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Dodajmy, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Nowe informacje po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Zatrzymani Białorusini nadal pozostają do dyspozycji prokuratury i nie zostali zwolnieni do domów. Śledczy ustalają ich rolę w sprawie śmierci Rosjanina, krytyka Putina. Prokuratura przyznaje, że mogła to być egzekucja. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, a nowe informacje mają zostać przekazane podczas konferencji prasowej. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Plicą.
2: 19 lipca, już trzecia edycja zbicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
1: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa, a w ubiegłym roku w wydarzeniu wziął udział 365 kajaków.
3: SK2 News Łódź.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Pracownicy odeszli od biurek. O poranku trwał strajk ostrzegawczy w łódzkich ZUS-ach.
5: Dziękuję ślicznie.
6: Dziękujemy za wyrozumiałość.
5: To ja dziękuję bardzo.
6: Z uwagi na tą ograniczoną usługę i zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
7: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. A wiedziała pani, że jest taki strajk?
5: Nie, nie wiedziałam nic. Teraz od pana.
8: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
4: Przypomnijmy, pracownicy domagają się podwyżek, a w ZUS-ie był Rafał Różycki.
9: Kajak to jest super słowo, ale posłuchajcie tego. Radar, zaraz, sedes. To wszystko to palindromy, które czytamy tak samo od przodu, jak i w spaki. Niech nikt nam nie próbuje wmówić, że język polski nie jest ani nudny, ani fajny. Dlatego też w Radiu SK2 gramy wam po polsku. Przed nami wspaniały duet. Wiki Gabor i Kajach, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: na imię jej Jen. Znacie ją wszyscy. Edyta Bartosiewicz, jej wielki hit w Radiu SK2. A żeby wakacje nad jeziorem też były takim wielkim hitem, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył specjalnie listę najczystszych jezior w kraju, gdzie woda jest niemal przezroczysta. Co ciekawe, na podium wcale nie królują oblegane bardzo często przez nas podczas wakacji Mazury, ale też i te mniej oczywiste, schowane w lasach perełki z innych regionów. Tutaj widzę na przykład Wielkopolskę czy Pomorze, Pomorze Zachodnie. No i chyba tutaj trafiliśmy na słowo klucz, ukryte, bo z tej listy wynika, że najczystsze jezioro w Polsce to takie, do którego człowiek jeszcze nie zdążył dotrzeć z własnym grillem i wałówką.
1: SK

Tak się jakoś złożyło, że w Polsce lat 80. było sporo zespołów, które próbowały spełnić swój American Dream. Dobrym przykładem są panowie z Lady Punk, którzy w 85. roku mieli trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Za to zespół Manam swój American Dream realizował poprzez album Mental Cut, który w 1984 roku wydali w polskiej i angielskiej wersji językowej. Na obu znajdziemy kawałek Lipstick on a Glass, u nas już teraz w wersji polskiej.

0: sezon. Dawid podsiadło na antenie Radia SK2, pędzi, wybija rytm na 23 minuty do godziny 12. Na szczęście my nie jesteśmy sezonowymi graczami polskiej muzyki. Gramy wam ją codziennie i też na wyłączność. Zaglądają do nas też polscy artyści, tak jak na przykład już jutro po 19 do naszego eskowego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski i Margaret. Powód bardzo ważny, bo premiera ich wspólnego singla pod tytułem Później ci opowiem. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 12 gramy Wam takie polskie klasyki romantyczne. Do kolacji też romantycznej, do ogniska i grania przy gitarze. Kancelaria, zabiorę Cię tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2. Po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela. Będzie można poćwiczyć taką gimnastykę uśmiechu.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brociki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
4: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
3: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
4: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
4: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklot.pl. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
7: Trwają najdłuższe dni w roku i można z nich korzystać przy takiej pogodzie. W Łodzi dzisiaj w granicach tak do 22 kreski, słonecznie, bez opadów deszczu. No i takie mają być też najbliższe dni. Przed nami upały, przypominam, w sobotę powyżej 30. Ciśnienie rośnie, a podmuchy wiatru są umiarkowane. Ten wiatr momentami będzie schładzać. Uwaga w niedzielę, bo wtedy może zagrzmieć przy upałach. Pojawią się burze.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więsek.
9: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
10: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym.

0: Panie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie są nastroje, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
1: Pobity nastolatek doznał poważnych obrażeń i przeszedł operację. Zaatakowało go 5 osób, 3 niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich. 2 pozostali mają zarzuty, za które grozi 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. W piątek w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
2: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
1: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też 4-silnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
3: K2 News Łódź.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Łodzianie skarżą się na zaporowe ceny parkingu wielopoziomowego w centrum miasta przy Wschodniej. Mieszkańcy nie chcą tam zostawiać swoich aut. Radny Marcin Gołaszewski uważa, że parking nie powinien być tak drogi. A jaki ma pomysł na to, żeby nie stał pusty?
5: Wyjściem od ceny takiej, która będzie bardzo atrakcyjna, a następnie zastanawiać się nad może modyfikacją, ale nie wprowadzać ceny, która od początku uniemożliwia tam parkowanie.
4: Po wakacjach zostaną uruchomione kolejne 2 płatne parkingi w centrum, przy Wschodniej 67 i przy Tuwima 12.
6: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i tak zaciała nam połówka przedostatniego tygodnia. Przed wakacjami przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie nieprzerywanych reklamami. A co? Usłyszymy Maćka Musiałowskiego, będzie też nowa Bledka, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Urocza Ania Wyszkolni w Radiu SK, a dwa, nie mniej uroku ma Kamil Noser, który wciela się w naprawdę różne role tylko po to, żeby wkręcić waszych bliskich, a zresztą posłuchajmy.
1: Noser wkręca. Chciałem do pana Miłosza, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
2: Nie.
1: A, my cię zamieściła po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
2: Co to znaczy ogólnie dostępne?
1: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
2: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana.
1: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
2: Jaka jest inna opcja?
1: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan te znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
2: Tylko, że jakby domyślam się, że model nic samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
1: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo to są nas godziny.
2: Parodia.
1: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
2: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest to radio troszkę.
1: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
2: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
1: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
2: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
1: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi, albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
2: No, jest inny opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
1: To no to wtedy, kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto pan to zrobi, kto ma te uprawnienia.
2: Nie powiem panu w tym momencie,
1: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
3: Miłoszku, syneczku, stać wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy. Okay. Noser wkręca.

0: nocna przejażdżka po mieście z zespołem Demono w Radiu SK2. Wy też możecie się przejechać na PGE Narodowy w Lipcu. Wystarczy, że dokończycie wygwizdany fragment Złotej Myśli Sławka Peszki, który brzmi tak.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, a komu się uda rozszyfrować ten gwizd? Tego w lipcu czeka udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i szansa na nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych. Kolejna runda już dzisiaj po 14. Zgłoszenia nadal zostawiacie na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Skocz na głęboką wodę
10: i spełnij marzenie o basenie.
9: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów, ogrodowych akcesoriów, chemii i zadarzeń.
10: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
9: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
10: ambaseny.pl.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
13: SK in the Sun.
12: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
13: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
12: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
18: Stresujesz się decyzją o studiach?
19: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
18: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
19: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
20: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
23: I po reklamie.

0: złapaliśmy powietrze w żagle, choć chyba to bardziej skrzydła są w latawcach zamontowane. Muzyczny podmuch od Sylwii Grzeszczak w Radiu SK2 tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po 13 odbędziemy wspaniałą podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
5: Koinu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
15: Bardzo ładnie za oknami w Łodzi. Lekki wiatr schładza, a na termometrach dziś maksymalnie około 22 stopni. W słońcu na pewno więcej. Ciśnienie rośnie i też będzie na nas dobrze wpływać. W kolejnych dniach ma rosnąć również temperatura. No i chyba rekordowo, bo w sobotę ma być około 33 stopni. Warto z tej pięknej pogody korzystać. Tym bardziej, że trwają najdłuższe dni w roku. Dzisiaj dzień ma 16 godzin i 45 minut. Zachód dopiero o 21.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO na specjalnych zasadach. Donosi o tym portal Zero. A za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
17: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też
1: ekspertyzy, nie informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
16: Jak dodaje Donald Tusk, system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procedowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Ich czyn zakwalifikowano jako chuligański, grozi im do 3 lat więzienia, a za

0: części szkół częściowo z dofinansowania PFRON. Prace obejmą szkołę podstawową numer 149.
1: To szkoła z oddziałami integracyjnymi. To jest szkoła całkowicie wyremontowana. Ostatnią rzeczą, którą nam zostało w tej szkole do zrobienia, to jest winda.
0: Mówi Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury. Inwestycje zaplanowano też w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 6.
2: Dwie i pół minuty po godzinie 13, cały czas próbujecie uporać się z zagadką Sławka Peszki. Jakie słowo tam w tej zagadce jest wygwizdane? Zaraz sobie przypomnimy zagadkę, sprawdzimy, co już wiemy, jakie mamy podpowiedzi, no tak, żeby się udało dołączyć do naszej jeskowo-dwójkowej jedenastki na specjalny event na Narodowym 4 lipca. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, Bryska i Kraksa, tak muzycznie zaczynamy. A szczegóły a propos tej zabawy SK Karniaki Cup na sk2.pl.

0: Mysłowic dla ciebie, czy to koniec? Już absolutnie to nie koniec. Cały czas kompletujemy jedenastkę na SK Karniaki Cup, event, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Mało tego, jeszcze jak wam się uda uporać z wygwizdanym słowem w wypowiedzi Sławka Peszki, no to zgarniecie tysiaka, zakwaterowanie w hotelu w Warszawie, no tak, żeby sprawnie na ten weekend dojechać. Tysiaka kieszonkowego oczywiście, no i zabawę z naszą SK-ową dwójkową ekipą na Narodowym w Loży Wipowskiej. Tam jeszcze będzie szansa na miejscu na 10 tysięcy złotych. Takie rzeczy dla was mamy, moi drodzy, a nawet jak się pojawicie na antenie i się nie uda, to stówka wpadnie, to też piechotą nie chodzi, jak mawiają, szczególnie przed wakacjami. No dobra, ale teraz tak, żeby sprawy uporządkować. Od rana mamy taką historię w Radiu SK2, Sławka Peszki, w której jedno słowo jest wygwizdane.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i już wiemy, że nie jest to trening, nie jest to prysznic, a podpowiedzi, jakich wam udzieliliśmy, to, że to się leje w michę. Rano ja żądak podsunął wam taki pomysł, a szczególnie leje się na święta. To ode mnie jeszcze może być jedna podpowiedź, że to się leje w michę na święta wielkanocne najczęściej, ale już więcej nie powiem, bo to mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, idźcie w stronę gastronomiczną i zgłaszajcie się do zabawy na sk2.pl. Oskar Cym z Carla Fernandez do gwiazd z Akademii Pana Kleksa już teraz w Radiu SK2.

0: Jeżeli my wam podpowiadamy, że słowo, którego brakuje, które jest wygwizdane od Sławka Peszki, kojarzy się z potrawą nalewaną na talerz, szczególnie w święta wielkanocne, a wy proponujecie, że to barszcz, to nie zdąża w dobrą stronę, moi drodzy. Pomyślcie jeszcze raz, dokładnie, skarba.pl, tutaj się zgłaszacie do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Loka za nami, a teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A teraz czas na klasyk, który za moment wam zagram, piosenkę piękną. Rozmowa przez ocean Maryli Rodowicz. Jest to jeden z najbardziej poruszających utworów drugiej połowy lat 80. Dokładnie została wydana w 1987 roku. O proszę, ostatnio jakoś często sięgamy po hity z tego właśnie roku i opowiada o rozłące. Zarówno między dwojgiem bliskich sobie ludzi, jak i szerzej między Polakami żyjącymi w kraju i tymi, którzy wyemigrowali za granicę. Tekst napisał Andrzej Sikorowski, który bardzo trafnie uchwycił atmosferę tamtych czasów. Przypomnę, w latach 80. wielu naszych rodaków, wielu Polaków wyjeżdżało za ocean w poszukiwaniu tak zwanego lepszego życia. Kontakt z rodziną był wtedy znacznie trudniejszy niż dzisiaj. Wiadomo, nie było internetu, komunikatorów, tanich połączeń telefonicznych. Z samymi telefonami też był problem. Pozostawały listy, tęsknota, nadzieja na spotkanie. Właśnie o tym opowiada ten utwór. Refren mówiący o dwóch światach stał się takim symbolem emocji ludzi rozdzielonych przez tysiące kilometrów, a przede wszystkim przez wielką wodę. Piosenka zdobyła bardzo dużą popularność. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z klasycznych hitów Maryli Rodowicz. Znalazła się na albumie Polska Madonna, przypomnę, z 1987 roku. To ja już sięgam po ten album w tym momencie i prosto z niego gram wam właśnie rozmowę przez ocean Maryli Rodowicz.

0: Kasia Sienkiewicz-Stalowo, proszę bardzo, jest idealnie, prawda? Były momenty, tak nazywa się ten numer, jej pierwszy, solowy. Taki powód do dumy totalny do samej Kasi, ale i dla nas, fanów. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. 24 minuty i będzie godzina 14. No dobra, słuchajcie, umawiamy się, że po godzinie 14 do kogoś z was zadzwonię i ktoś spróbuje odgadnąć, jakie słowo zostało w tej wypowiedzi Sławka Peszki wygwizdane. Posłuchajcie uważnie.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: I wiemy, że nie jest to trening, bo ten typ już padł. Nie jest to prysznic. Podpowiedź jest taka, że to słowo wiąże się z czymś, co lejemy do michy. Na święta wielkanocne. Więc co może być porządnego?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Zajrzyjcie raczej do kuchni, idźcie w kulinaria, ale już więcej nie podpowiem. Słuchajcie, jak się uda, to dołączycie do naszej Eskowo dwójkowej jedenastki i spotkamy się 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będziecie mogli w SK Karniaki Cup powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale jeszcze wcześniej w ramach tego spotkania już dzisiaj ode mnie dostaniecie, no właśnie, zagwarantowany udział w tym wydarzeniu, tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to szybciutko na sk2.pl, bo tam się zgłaszacie.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znałem.
2: Rogal Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze. Konik, strzela
2: koń na biegunach. SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
11: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazję. W Auchan!
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.

0: Nie poganiaj mnie, to Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i SK Karniaki Cup. Ciekaw jestem, czy komuś w końcu uda się dołączyć do naszej SK-dwójkowej jedenastki na ten specjalny event, który 4 lipca na Narodowym, gdzie dodatkowo będzie można jeszcze 10 tysięcy złotych zgarnąć. Oprócz tego, co można zgarnąć wcześniej, chociażby już za chwilę. Zachęcam was do tego, żebyście sprawdzali temat na sk2.pl, no i oczywiście tam też się zgłaszali do naszej zabawy.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel Sata. Autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: Na łódzkim niebie mamy sporo słońca, ale niedługo pojawią się chmury. Jednak z nich padać nie powinno. Daniel Tekliński, dzień dobry. Termometry wskazują 20 kresek na plusie. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa ze względu na lekkie, chłodniejsze porywy wiatru. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni i wtedy również padać nie powinno. Wyjedźmy jeszcze teraz na łódzkie ulice. Nieco ciaśniej może być w okolicach Piłsudskiego czy na zachodniej.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skirpiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
15: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych mi powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
14: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu. Nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka,

0: prawie 3 minuty po godzinie 14, to już w tej godzinie do kogoś z was zadzwonię. No i spróbujemy tę osobę dołączyć do naszej jedenastki na SK Karniaki Cup. Wydarzenie, które na Narodowym, a właściwie ta osoba sama spróbuje, odgadując wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, mam nadzieję, dobrze odgadując. Zgłoszenia na sk2.pl. Jeszcze można, zapraszam. Gram. Najlepsze polskie hity. Sylwia Wiśniewska, zaczyna Rafał Adamczak. Dzień dobry.
1: No to gram.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: To Kasia Cerechwicka na kolana. Wczoraj, kiedy Sławek Peczko przyszedł do nas do Eski 2 w odwiedziny, minąłem się z nim na schodach, bo akurat wychodziłem z pracy. Powiedział, że on nie może doczekać się momentu, kiedy was wszystkich pozna na naszym evencie Eska Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie, więc musicie dołączać do naszej jedenastki koniecznie.
1: Eska Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: No i teraz będzie taka szansa dla Pauliny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Paulinko, czy ty cały czas stoisz na balkonie?
3: Nie, już wyszłam przed dom na ławkę.
0: O, jeszcze lepiej, dobrze.
3: Ale nie rezerwową, tylko mam nadzieję, że zwycięską.
0: To mi się podoba. Słuchaj, ty, jeżeli chodzi o piłkę, to byłaś sympatią do tego sportu zarażona od małego. Kto się do tego przyłożył?
3: Mój tata, który zawsze musiał oglądać wszystkie mecze piłki nożnej, czy to niższej klasy, czy wyższej, ale wszystkie mecze piłki nożnej, więc musiałam oglądać je razem z nim, przez co też stałam się fanką naszej reprezentacji. Teraz moje dziecko też ogląda razem z dziadkiem wszystkie mecze, także chyba tak rodzinnie będziemy już oglądać zawsze.
0: Mało tego, jak ci się uda w naszej zabawie, to nie tylko będziesz oglądać, ale nawet może strzelisz coś, czyli będziesz mogła spróbować z jakimś karniakiem. No ale żeby to było możliwe, to najpierw musisz odgadnąć, a zmagamy się z tym, a właściwie wy zmagacie od samego rana, jakiego słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peczki zostało wygwizdane. Masz na odpowiedź 3 sekundy. Czy jesteś gotowa?
3: Tak.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
3: Żurek.
0: Mówisz, że żurek. No to w takim razie sprawdzamy, czy to żurek. Tak, tłumy szaleją! Oczywiście, że chodziło o żurek!
3: Nie wierzę, ale nie. Przyznam szczerze, że rano już jak was słuchałam, bo zawsze słucham jak jadę do pracy, to miałam gdzieś to w głowie, a później usłyszałam tą podpowiedź a propos Wielkanocy, mówię, no 100% to będzie żurek.
0: Słuchaj, mimo podpowiedzi o Wielkanocy i tak byli tacy, którzy typowali, że to barszcz czerwony. Ale dobrze, bardzo się cieszę. Moja droga, najpierw musimy udowodnić, że rzeczywiście chodziło o żurek. Wszystkim, jasne. Tobie również. Posłuchajmy, Sławka.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny żurek.
0: No jednak, porządny żurek. Sławek wie, co dobre. Słuchaj, Paulina,
3: oczywiście.
0: W takim
3: Może
0: razie...
3: przywiozę mu trochę ze sobą.
0: Dołączasz do naszej jedenastki Eski 2. Udział
3: super,
0: w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie masz zagwarantowane. Tam
3: ekstra.
0: Się z nami bawisz w loży VIP-owskiej. Dostajesz ode mnie tysiaka kieszonkowego na ten weekend. Do tego jeszcze nocleg dla 2 osób w hotelu w Warszawie zapewniamy. Kogo ze sobą zabierasz?
3: Męża.
0: Bardzo dobrze. Jak ma na imię?
3: Przemysław.
0: Dobry jest w nogę Przemek?
3: Ma jeszcze... Słucham?
0: Dobry jest w nogę Przemek?
3: Niekoniecznie chyba.
0: A to jeszcze ma
3: ale...
0: trochę czasu. Niech z teściem poogląda mecze.
3: Koniecznie.
0: Słuchaj, a jak jeszcze pójdzie wam dobrze na SK Karniaki Cup, to możecie tam na miejscu potem wygrać 10 tysięcy złotych. Pasuje?
3: Ekstra. Jasne, oczywiście,
0: no to bardzo
3: że
0: się
3: tak.
0: cieszę. Paulina, widzimy się na Narodowym w Warszawie 4 lipca. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
3: Cieszę się bardzo, do zobaczenia.
0: Moi drodzy, już za chwileczkę na SK2.pl wskakuje kolejna zagadka od Sławka Peczki. Jego nowa historia, nowe zdanie, w którym znowu jedno słowo będzie wygwizdane. No i będzie kolejna szansa na kolejne miejsce w naszej jedenastce. Zgłoszenia i szczegóły na sk2.pl.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Marius Manx zamigotał świat na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Zamigotał świat z radości Paulinie ze Szczecina, bo to ona dołączyła do naszej jedenastki, do jedenastki Jecki 2 i już ma zagwarantowany udział w SK Karniaki Cup na Narodowym 4 lipca. Wy też możecie, jeszcze 9 miejsc w naszej jedenastce jest do obsadzenia. Za chwilę nowa zagadka Sławka Peszki z wygwizdanym słowem na sk2.pl. No i nowa szansa dla was.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
18: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
19: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
20: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
21: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
22: To będzie ostatnia reklama.
1: Halo?
5: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
1: Serio?
5: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
1: A bilet?
5: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
1: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
5: Szczegóły na aquaparklots.pl. I po reklamie.

0: to Mrozu i Napad. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Proszę bardzo, nawet się nie obejrzeliśmy, a już za chwilę godzina 15. I skąd to się wzięło po 15, oprócz tego, że też przyjemności muzyczne. Dzisiaj w skąd to się wzięło powiemy o rzeczy, która już za chwilę, o ile już nie, ozdabia naszych ogrodów, czyli o dmuchanych basenach ogrodowych. Skąd to się wzięło? Skąd w ogóle ten wynalazek? Kiedy zyskał na popularności? To wszystko stanie się jasne już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
17: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
16: Zaraz wszystko wyjaśnię.
18: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: Pip!
1: po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
20: Czas wyruszyć na łódzkie ulice. Niestety nie mamy dobrych wieści, bo spore korki mogą być w tej chwili na Piłsudskiego, w okolicach Kopcińskiego, Zachodniej, Pojezierskiej, Aleksandrowskiej czy na Alei Włókniarzy. A w Łodzi mamy 20 stopni, na niebie sporo słońca, później może się pojawić odrobinę więcej chmur, ale z nich raczej nie popada. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni i wtedy również padać nie powinno.
19: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
21: Jest 15. News SK2, Anna Łobocka. Sejm w ekspresowym tempie zajął się ustawą w sprawie wynagrodzeń medyków. Ma ona umożliwić zbieranie szczegółowych danych. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. O tym, co jest w projekcie, Mateusz Gołębiewski.
22: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
23: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
22: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
21: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
24: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć.
21: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli przyznaną mu w ubiegłym roku. Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Mieszkaniec Gdańska znalazł w lesie miecz z epoki brązu. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę, mówi Marcin Wiśniewski.
25: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem stworzyć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Po prostu szok, strzał życia.
21: Miecz trafi do muzeum.
26: SK2 News Łódź.
20: Daniel Tekliński, zapraszam. Szybcy i wściekli na 72 pod Brzezinami. Auto uderzyło w billboard na pobliskim polu.
27: Kierujący pojazdem marki Seat, 33-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na pobocze i uderzył w betonowy przepust, a następnie dachował.
20: Relacjonuje Izabela Wypychowska z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód. Kierowca i 68-letni pasażer z powiatu brzezińskiego trafili do szpitala z obrażeniami.

samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Daruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: To róże, róże Europy jedwab. Wiecie, że idą upały, a lubicie sobie tak wskoczyć do chłodnej wody, do takiego dmuchanego basenu ogrodowego?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się w ogóle wzięły takie dmuchane baseny ogrodowe? Ha? Te pojawiły się stosunkowo niedawno, bo dopiero w drugiej połowie, poprzedniego, XX wieku. Ich historia jest ściśle związana z rozwojem tworzyw sztucznych. Wcześniej przydomowe kąpiele oznaczały raczej metalowe albo betonowe zbiorniki, które były drogie, trudne w montażu i utrzymaniu. Przełom nastąpił w latach 50. i 60., kiedy producenci zaczęli wykorzystywać technologię zdmuchanych materacy i zabawek plażowych. Dzięki temu powstały pierwsze przenośne baseny, które można było napompować. Dzisiaj dmuchane baseny mają różne rozmiary, wiadomo, od małych brodzików dla dzieci po modele mieszczące kilka tysięcy litrów wody. Ich największą zaletą pozostaje prostota. Można je rozłożyć w kilkanaście minut, no i cieszyć się własnym mini akwaparkiem bez kosztownej budowy. Pierwsze dmuchane baseny reklamowano nie jako sprzęt do pływania, ale jako sposób na ochłodzenie się podczas upałów. Producenci wtedy podkreślali, że kilka centymetrów wody wystarczy, żeby obniżyć temperaturę ciała nawet o kilka stopni. No, a dopiero później zaczęto tworzyć większe modele przeznaczone do prawdziwej wodnej zabawy. Lata mijają, baseny dmuchane ogrodowe przechodzą ewolucję, ale problem pozostaje niezmiennie ten sam. A kto zapłaci za napełnienie i co potem z tą wodą zrobić z tego basenu, żeby tak skutecznie bez powodzi na ogródku się jej pozbyć?
1: Skąd to się wzięło?

0: Radio SK 2 najlepsze polskie hity i tak brzmi środowe popołudnie, czyli do weekendu już z górki. Dodaj katarzis za nami. 15.29 na zegarkach, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK 2. Anna Łobocka.
1: Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. 70% pracowników ZUS-u ze Śląska przez 2 godziny protestowało. Oczekują podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS-u przewidywała niewiele ponad 200 zł brutto. Nie żyje Sabina, ostatnia niedźwiedzica z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Przyjechała do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku wraz z 2 innymi niedźwiedziami, Małą i Grzesiem, którzy odeszli już wcześniej. Sabina przeżyła 40 lat.

0: ale się rozpędziliśmy razem z zespołem wideo Bella za nami. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. 21 minut zostało do godziny 16. Chłodzić się można oczywiście w dmuchanych basenach ogrodowych, jak już przyjdą te upragnione upały, ale może ktoś z was chciałby na piękne polskie jeziora? Bardzo proszę. Ostatnio National Geographic Polska powołało się na badania i wyniki tych badań, badanie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które z polskich jezior zasługują na szczególną uwagę, jeżeli chodzi o czystość i przejrzystość, gdzie warto jechać. No i teraz wam podpowiem, na tej zaszczytnej liście znalazły się m.in. akweny w Wielkopolsce, nie tylko Mazury. W Wielkopolskie to Jezioro Budzisławskie oraz Jezioro Włókna. Z kolei Pomorze Zachodnie może pochwalić się Jeziorem Karskim Wielkim. Północ Polski też reprezentuje urokliwe Jezioro Lubowickie na Pomorzu, a zachodnią część kraju Jezioro Malcz Północny, to jest województwo lubuskie. W czołówce nie brakuje też oczywiście jezior z Warmii i Mazur. Tutaj bardzo wysoko zostały ocenione Jezioro Kirsajty, Jezioro Kownatki oraz Jezioro Płaskie. Cała ósemka zachwyca doskonałym stanem wód. To jeden z tych zbiorników wyróżnia się na tle pozostałych i jak wskazano, jest to jezioro płaskie na Warmii i Mazurach. Jeżeli chodzi zaś o przezroczystość wody, bo na przykład to was bardzo mocno przekonuje, to najbardziej przezroczystą wodą pochwalić się może jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie. No to teraz tylko spakować plecaki, ewentualnie spakować samochody, przyczepy kempingowe, kampery, albo wyruszyć w podróż autostopem i już wiadomo, gdzie się kierować, jeżeli jezioro miało być waszym punktem docelowym.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: To Bań i ta sama chwila w Estetwabą nas kultowe i najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 16, środa, półmetek tygodnia, do weekendu z górki. To działa na naszą wyobraźnię, bo cieszy, prawda? A po 16 będę grał miło. Zaznaczam, że będzie Messiah, będzie Manam i będzie Ewa Farna i Jarząbek wpadnie z kolejną prawdą, a dzisiaj Jarząbek powie nam, na co zwrócić uwagę, co w naszych domach pożera tak naprawdę najwięcej prądu. I nie są to rzeczy, które przychodzą nam od razu na dzień dobry do głowy. Gwarantuję, będziecie zaskoczeni.
1: Reklama.
2: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Ewa Fardam wysyła nam właśnie takie muzyczne znaki, bardzo dobre muzyczne znaki swoją drogą. To jest SK2 gramy najlepsze polskie hity. Zaraz nasi dobrze znajomi, wasi również, Kuba i Kuba, ale wcześniej nasz jeszcze lepszy znajomy i wasz również, Jarząbek. No i o prądzie będzie dzisiaj.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Kiedy przychodzi wysoki rachunek za prąd, wielu z nas od razu podejrzewa lodówkę. Tymczasem okazuje się, że to nie ona jest największym pożeraczem energii w domu. Nowoczesna lodówka pracuje przez całą dobę, ale jej agregat włącza się tylko co jakiś czas. W efekcie roczne koszty jej działalności są stosunkowo niewielkie. Znacznie więcej energii zużywają urządzenia, z których korzystamy krócej, ale za to z dużo większą mocą. Na czele listy znajduje się więc płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny. Godzina gotowania na indukcji może kosztować nawet kilka złotych, a piekarnik podczas jednego cyklu pracy zużywa tyle energii, co kilkadziesiąt lodówek działających jednocześnie. Jeśli pieczemy lub gotujemy codziennie, to w skali roku może to oznaczać setki złotych dodatkowych kosztów. Dobra wiadomość jest taka, że nie wszystko, co podłączone do gniazdka, generuje duże wydatki. Ładowarka pozostawiona w kontakcie pobiera symboliczne ilości energii, a nowoczesne żarówki LED są tak oszczędne, że ich używanie kosztuje dosłownie grosze. Krótko mówiąc, jeśli chcemy szukać oszczędności, warto spojrzeć nie na lodówkę czy ładowarkę, ale przede wszystkim na to, jak często korzystamy z piekarnika i płyty grzewczej, bo to właśnie przez nie rachunek za prąd potrafi naprawdę rozgrzać.

0: 17 minut po godzinie 17. Urodziny godziny, T-Love i Bóg, tak wam gramy w Radiu SK2. No przyznajcie, że to są idealne numery do tego powrotu do domu. Choć ja wiem, że w wielu miejscach w Polsce korkuje się, ale z każdym dniem poprawia nam się pogoda i to jest dobra informacja. I jeżeli wy zastanawiacie się, co robić w te wolne popołudnia, bądź jak spędzać te weekendy, no to ja proponuję spędzanie czasu na świeżym powietrzu, bo to ma wiele zalet, o tym wam już kilkukrotnie mówiłam, ale będę się powtarzać, że pogoda sprzyja tym, żeby się odstresować, wziąć głęboki oddech, wyjść i spotkać się z zielenią. A do tego, jak jeszcze posłuchacie najlepszych polskich hitów, to w ogóle jest taki zestaw idealny. No to co? Ja gram, wy wracacie bezpiecznie do domu, a później spędzacie czas na dworze, na zewnątrz. Daria Zawiałow i Ballada o niej już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Jugopolis, Paweł Kukiz, Miasto Budzi Się. Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj mieliście dobry dzień, a nawet jeśli nie mieliście, to że najlepsze polskie hity sprawią, że on będzie dobry. Szczególnie teraz, bo przyszedł moment na wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Moment jest taki, żebyśmy przenieśli się w czasie. 1978 rok. Krzysztof Krawczyk i Wielki Przebój. Pamiętam ciebie z tamtych lat. Skomponowany przez Wojciecha Trzcińskiego, ten numer miał udowodnić, że wokalista w pełni zasługuje na miano polskiego Elvisa. No i rzeczywiście stał on się ponadczasowym klasykiem, który do dziś porusza kolejne pokolenia słuchaczy. Krzysztof Krawczyk, pamiętam ciebie z tamtych lat. Tak wam gramy w Radiu SK2, już teraz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Pamiętajcie, że można śpiewać, można się dołączyć, można nóżką potupać i głową poruszać w samochodzie.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

0: W objęciach Artur Rojek. To jest nowość od tego artysty, która czeka na Was już w propozycjach do najnowszego głosowania w gorącej polskiej dwudziestce. Tak się składa, że Wy macie duży wpływ i udział w tym głosowaniu. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i zagłosujecie na swoje ulubione numery, przy których stawiacie plusy. A zresztą co ja Wam będę tutaj dużo mówić? Posłuchajcie Łukasza Zduńczyka, on zna szczegóły tego głosowania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Zacznij lato w Parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
7: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
10: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
11: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
12: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
11: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
12: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
12: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklot.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: Perfekt, kołysanka dla nieznajomej. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sarsa, ale będzie też Mrozu. A dodatkowo zapraszamy Was, bo po 18 rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Bądźcie tam razem z nami, bo nie dość, że będziecie mogli posłuchać najlepszych polskich hitów, to jeszcze zobaczyć, jak ta praca wygląda od kuchni.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Skocz na głęboką wodę
5: i spełnij marzenie o basenie.
4: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
5: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
4: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
5: ambaseny.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2. Anna Łobocka. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku w kierunku Poznania jest częściowo zablokowana. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw. Śledczy zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyznę o wartości ponad miliona złotych. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni, najcieplej będzie na zachodzie kraju. Czekają nas też intensywne burze. Minuta po godzinie 18. Będzie gorąco, będzie ciepło, ale to w weekend, choć u nas za sprawą najlepszych polskich hitów też będzie bardzo ciepło. Andrzej Piaseczny i Śniadanie do łóżka, od tego zaczniemy, a później kolejne najlepsze polskie hity i oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku, to już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
18: SK2.

0: ale ten numer jest dobry. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty. A już teraz 13 minut po godzinie 18 w Radio SK2 kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. A teraz odpalamy właśnie live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zaglądajcie tam szybciutko, wchodźcie. Oczywiście nasz Messenger Radio SK2 też jest dla Was otwarty. Możecie tam zostawiać pozdrowienia, możecie zostawiać życzenia. Wszystkie chwyty dozwolone, więc zapraszamy Was serdecznie. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sumptuastic i Kołysanka.
1: SK2.
0: Choć mam nadzieję, że spać na razie nikt iść nie planuje.

Szona i Zły, 25 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity w Radio SK2, a my odpaliliśmy już live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy Was tam serdecznie, powoli się zbieracie, więc ja pytam tutaj wszystkich tych, którzy są na TikToku, skąd jesteście? Dajcie znać, z jakich miast się z nami łączycie. Jest tutaj Warszawa, Biała Podlaska, jest też Rybnik, Płock, Lublin, Opole. Co my tutaj jeszcze mamy? Szkocja, Włochy, Anglia, są także Polacy za granicą. Serdecznie Was witamy. Amsterdam, Gdynia, Sochaczew, Niemcy, Bydgoszcz, Łódź, Rawa Mazowiecka. Witamy serdecznie i zapraszamy do słuchania najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a dodatkowo zapraszamy też do tego, aby zostawiać pozdrowienia, wysyłać pozdrowienia na Messengerze Radia SK2. Można w formie głosówek, można w formie wiadomości tekstowych, a my wszystko tutaj będziemy czytać i puszczać właśnie w Radiu SK2 i grać kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. SK2.

0: Mighties i deszcz, tak wam gramy w Radiu SK2. Choć deszcz to nie zawsze dobra informacja dla wszystkich, to tutaj wyjątkowo ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Prosiliśmy was o pozdrowienia i pierwsze już do nas docierają. Na Messengerze Radio SK2 napisał Dominik, który pozdrawia swoją rodzinę z Brzegu Dolnego. Dominiku, również dołączamy się do pozdrowień i pozdrawiamy także ciebie. Dziękujemy ci bardzo, że z nami jesteś. A my na live na profilu Radia SK2 na TikToku cały czas również jesteśmy. Możecie z nami pogadać i właśnie nawiązała się pewna dyskusja. Otóż okazuje się, że w pewnych regionach ten sam przedmiot nazywa się zupełnie inaczej. I tak jest na przykład z temperówką. Na przykład w okolicach Poznania mówi się na temperówkę ostrzydko, a w innej części Polski mówi się strugałka. Jeśli wy macie jakieś takie słowa, które są charakterystyczne dla waszego regionu, no to koniecznie dajcie znać. No, mnie przychodzi do głowy również krańcówka albo migawka. To słowa typowo z województwa łódzkiego. Krańcówka, no to jest ten ostatni przystanek, pętla autobusowa. A co ja jeszcze mówiłam? Krańcówka była, tak? I migawka. Migawka to bilet miesięczny. Jeżeli wy macie jakieś takie słowa, to dajcie znać koniecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Piszcie i oczywiście cały czas pozdrawiajcie. A my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Jeremi Sikorski, ale także Lanbery.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
4: Skocz na głęboką wodę
5: i spełnij marzenie o basenie.
4: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
5: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
4: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
5: ambaseny.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
2: I po reklamie.

0: SK2 Łódź.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: Ania Dąbrowska i Nieprawda. Tak kończymy godzinę 18 po 19, między innymi Michał Szczygieł, ale także Męskie Granie Orkiestra 2026 z hitem Nareszcie.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Daniel Tegliński, cześć! W kinach czeka na Was nowa część jednej z najbardziej uwielbianych animacji wszechczasów. Toy Story 5, której patronuje Radio SK, jest już na wielkim ekranie. Buzz Astral, Hudy i ich przyjaciele wracają w zupełnie nowej historii pełnej humoru, emocji i niespodzianek dla małych i dużych widzów. A jeśli chcecie jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie kultowych zabawek, w aplikacji Radia SK czeka specjalne SK Toy Story Radio.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: 19 na zegarkach. My cały czas gramy najlepsze polskie hity w Radio SK 2, ale także cały czas mamy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszamy. Wywiązał nam się tutaj temat regionalizmów i odezwała się Justyna. Hej, w lubelskim mówi się ciapy. Prawie 10 lat mieszkam w Warszawie i nie przestawiłam się na kapcie. A jakie regionalizmy są u Was w Waszych rejonach? Dajcie znać, a ja Wam gram. Najlepsze polskie hity Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.
0: Na dobry początek Michał Szczygieł i Nic tu po mnie.

Manam, po to jesteś na świecie. 14 minut po godzinie 19, tak wam gramy w Radiu SK2. Dostaliśmy kolejne pozdrowienia, tym razem od Zuzanny. Witam, chciałabym pozdrowić mojego męża Adama z Opola od żony Zuzanny. Pozdrawiamy oczywiście i uwaga, uwaga, są jeszcze pozdrowienia od Alicji, która pozdrawia wszystkich serdecznie, zarówno słuchaczy, jak i obserwatorów na TikToku, Instagramie i Facebooku. Pozdrawiamy również i gramy dalej najlepsze polskie hity. Zapraszamy cały czas też na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Koniecznie tam zaglądajcie. SK2. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust. Zanim spadnie deszcz.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Ich troje, razem, a jednak osobno. Ten numer znacie doskonale, a teraz przyszedł moment, żebyśmy odpalili sobie wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1969, bo to właśnie w tym roku powstał numer Marka Grechuty. Będziesz moją panią. No, przyznajcie sami, że jest to jeden z takich najbardziej energetyzujących przebojów właśnie tego artysty. I co prawda ja jeszcze wtedy na świecie, mnie nie było, kiedy ten numer powstał, ale bardzo dobrze pamiętam imprezy za dzieciaka, na których właśnie ten numer się pojawiał. I był grany zarówno przez orkiestry, przez DJ-ów i do tej pory mam wrażenie, że to jest taki nieodłączny element każdej imprezy. Marek Grechuta, będziesz moją panią, już teraz w Radiu SK2.

0: Bardziej polskiej nuty? Chyba na razie nie ma. Z Colin, Cleo i Donatan lubimy. To jest propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer możecie głosować. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl. Tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i wszystko w waszych rękach. Wystarczy, że przy tym numerze postawicie plusik, a kto wie, może już w najbliższy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka ten numer wyląduje w top 3 najlepszych numerów na gorącej polskiej dwudziestce w najnowszym notowaniu. Wszystko w waszych rękach, więc wy wchodźcie na sk2.pl i głosujcie, a ja już za chwilę wracam do was i gram kolejne najlepsze polskie hity. Ewa Farna i Bez Łez będzie, ale także Sun & Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Skocz na głęboką wodę
17: i spełnij marzenie o basenie.
16: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadaszeń.
17: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
16: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
17: ambaseny.pl.
16: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. I po reklamie.

0: Myslowic, długość dźwięku samotności. Tak kończymy godzinę 19 po 20. Lady Punk, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Wiktor Waligura, wielu, wielu, wielu innych polskich artystów. Bo w Radio SK2 gramy Wam najlepsze polskie hity i takie gramy również po godzinie 20.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Daniel Tekliński, cześć! 3 dni słowiańskich tradycji, warsztatów i widowisk nad wodą. Już najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego w Łodzi odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały.
19: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
18: Program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora na profilu Sławi Pole.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Godzina 20, 17 czerwca, środa to taki mały piątek, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Jako, że zbliżają się do nas upały, to ja przychodzę do Was z propozycją 3 pysznych, orzeźwiających lemoniad. I o tym opowiem za chwilę, ale najpierw gramy. Na dobry porządek chwil, no pokaż na co Cię stać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Wiktor Waligura. Dryskul, 4 pory roku, 14 minut po godzinie 20. Ale my teraz skupmy się na tej jednej, najważniejszej, tak bardzo przez was wszystkich lubianej. A dokładnie na lecie, które, no co prawda, nie wskazuje, do tej pory pogoda nie wskazywała na to, żeby to był taki idealny czas na picie lemoniady, ale to się wkrótce zmieni, bo do Polski zmierzają upały. I to takie konkretne, będzie bardzo gorąco, około 30 stopni i okazuje się, że są 3 takie najbardziej orzeźwiające lemoniady, które są polecane przez wszystkich w internecie. To są takie lemoniady na upalne dni. I uwaga, jest to lemoniada arbuzowa, czyli mieszamy sobie arbuz, wodę, arbuza, wodę i oczywiście sok z cytryny. Jest także marakujowa, czyli marakuja, która troszeczkę orzeźwia, dodaje kwas, takiego kwasku, a przy okazji idealnie pobudza, ale jest też klasyczna, z cytryną i z miętą. Do wyboru, do koloru, jeżeli zainspirowaliśmy was w jakiś sposób, to wy taką lemoniadę sobie zróbcie. Ja wybieram arbuzową, a wy którą? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, ja gram dalej. Już teraz Reniusis i kiedy

Dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść w stronę.

Oskar Sims, zabierz mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy. I tak już teraz Kasia Sienkiewicz i najnowszy numer od tej artystki, czyli Były momenty.

0: Ja myślę, że po wysłuchaniu tego numeru każdy chciałby mieć takiego męża. Jeremi Sikorski i Tylko My, który pisze właśnie takie numery dla swojej żony. No bo Jeremi Sikorski wziął ostatnio ślub, więc jeszcze raz składamy wielkie gratulacje. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, ale zanim to nastąpi, to chciałam jeszcze przypomnieć, że ten kawałek od Jeremiego Sikorskiego jest już w propozycjach do głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. A to najnowsze notowanie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka i już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Sanach, ale będzie też Kłebona Fide, Zalia i Faust z numerem Nie ucieknę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: I po reklamie.

0: I Kaja, proszę tańcz, tak wam gramy na zakończenie godziny 20. Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Ale przypominam jeszcze, że jutro Dawid Kwiatkowski po godzinie 19 razem z Margaret w naszym studiu i ze swoim wspólnym nowym numerem. Bądźcie z nami koniecznie w radiu, ale także na mediach społecznościowych Radia SK2.
1: Reklama.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. Łódź planem filmowej podróży. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Cykl startuje 25 czerwca wydarzeniami z okazji 50-lecia serialu Daleko od szosy. Mówi Paulina Szewczyk z Łódź Film Commission.
7: Zaczynamy od spotkania z panią Sławomirą Łozińską i Lechosławem Ucińskim.
6: W programie są też przejazdy zabytkowym ogórkiem.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: Magazyn muzyczny.
8: Studio Radia SK2, dziewczyna, która niczego się nie boi. Młoda, utalentowana wokalistka, autorka również tekstów, którą wielu może kojarzyć z takich programów jak The Voice Kids czy The Voice of Poland. Karolina Szczurowska, witam cię serdecznie. I tak, to jest ta Karolina, która w 2026 roku również startowała do Eurowizji.
9: Dzień dobry, witam.
8: Z tym numerem Nie bój się, o którym to porozmawiamy, okay. Ale dopiero trochę później, bo pozwól, żeby słuchacze mogli poznać ciebie, twoją drogę muzyczną, jak ona się rozpoczęła, bo ty jesteś młodą osobą, która pochodzi z Limanowszczyzny, czyli to jest południe Polski.
9: Dokładnie, pochodzę ze Skrzydylnej, to jest taka mała wioska w powiecie limanowskim, piękne góry za oknem, widoki.
8: Już ci zazdroszczę.
9: No, powiem ci, że uwielbiam tam wracać do mojego domu rodzinnego. Tak, Limanowszczyzna to moje tereny.
8: Te tereny malownicze, górskie, które otaczały cię od dzieciństwa, również miały wpływ, rozumiem, na twoją wrażliwość muzyczną, którą posiadasz w sobie.
9: Pamiętam czas, zwłaszcza COVID-a i tego momentu, kiedy zostaliśmy zamknięci w naszych domach, to ja bardzo dużo właśnie sobie spacerowałam i wokół domu mam też piękny las, mam taką rzeczkę i bardzo często właśnie rankiem wychodziłam sobie trochę pomedytować, trochę pobyć nad tą rzeką i tam też bardzo często przychodziły mi do głowy różne pomysły na nowe teksty, na nową muzykę. Szczerze mówiąc, nawet o tym nigdy nie myślałam, ale wiele razy właśnie to w tej naturze pojawiały się jakieś nowe kreatywne pomysły.
8: Tam też również chodziłaś do szkoły, tam zaczynałaś swoją drogę edukacyjną.
9: Dokładnie, w Skrzydylnej tam chodziłam do mojej szkoły podstawowej, później do gimnazjum, bo ja już trochę stara jestem, w gimnazjum jeszcze wtedy było. Także...
8: Ja też jestem jeszcze z pokolenia gimnazjum.
9: Super, to fajnie. Już właśnie ostatnio z moim bratem rozmawiałam i mówię, no jak byłeś w gimnazjum? Ja nie byłem w gimnazjum, kaka, nie wiem, co ty do mnie mówisz. A, bo kaka, na mnie mówią kaka w ogóle, to jest moja ksywa w moim domu.
8: Kaka?
9: Kaka, no takie troszeczkę, u nas w Polsce jeszcze okej, ale jak pojedziesz do Hiszpanii, to nie do końca jest to dobra ksywa, bo tam coś złego to oznacza. No.
8: Nie będziemy teraz szukać akurat w słowniku hiszpańskiego, co to oznacza. Karolina Szczurowska w Radiu SK2, a to oznacza, że dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, której ona się nie boi, a muzyka nie boi się jej, bo razem tworzą wspólną, idealną całość, której słucha się po prostu genialnie. Karolina, twoja przygoda z muzyką chyba zaczęła się bardzo wcześnie.
9: Miałam 5 lat, kiedy moja babcia zauważyła we mnie talent do śpiewania.
8: Babcia usłyszała, że umiesz śpiewać.
9: Tak, babcia.
8: To znaczy, że w twoim rodzinnym domu najwięcej śpiewała babcia też?
9: Nie, bo najwięcej śpiewa tata. Mój tata pięknie śpiewa, gra na gitarze, ale babcia też śpiewa, tylko że akurat to było tak, że moja babcia pracowała wtedy w Rabce. Często mnie brała po prostu ze sobą do tej pracy, bo akurat gotuje w szkole, a ja mogłam pobyć wtedy z nią tam, nie wiem, na placu zabaw czy coś, więc ja z tą babcią jeździłam do tej Rabki, no i ona gdzieś tam puszczała jakieś piosenki, a ja zaczęłam śpiewać. I ja się tak chyba trochę przy niej otworzyłam z tym śpiewaniem i ona wtedy pomyślała, jejku, no pięknie śpiewasz, Karolcia.
8: To ci babcia zgotowała los.
9: Trochę tak. I wtedy ona zaprowadziła mnie pierwszy pierwsza właśnie na lekcję w Rabce Zdrój. Tam mój nauczyciel śpiewu, pan Piotr Burcan, uczył śpiewać i tak się zaczęło, że ja tam chodziłam do tej pracowni muzycznej przez 12 lat swojego życia. No a później już się zaczęła też szkoła muzyczna. Miałam 8 lat, kiedy właśnie rodzice już mnie zapisali do szkoły muzycznej, do klasy skrzypiec, więc gram na skrzypcach, na pianinie. No i na ukulele już się uczyłam sama, tak ze słuchu, więc to jest taka moja kolejna zajawka. Bardzo lubię to ukulele.
8: Skrzypce to jest obowiązkowy instrument, bez którego nie da się żyć w górskich terenach.
9: Tak, po góralsku to ja też lubię śpiewać i w ogóle skrzypki w tym pomagają.
8: W tobie taka góralska nuta płynie? Myślałaś kiedyś o tym?
9: Trochę tak. Ja bardzo często, zwłaszcza jak są święta, czy jak mamy jakieś uroczystości w domu, często wychodzimy z taką propozycją góralską i razem z moim tatą właśnie tata gitara, ja skrzypce i po góralsku śpiewamy. Lubię. Byłam na kilku też konkursach, gdzie śpiewałam właśnie po góralsku stricte. No fajne to jest. To można wtedy tak mocno, silnie i z pełnym powerem.
8: Wyzwalający folklor.
9: Tak, bardzo, bardzo.
8: Karolina, muzyka jest z tobą od najmłodszych lat, jak zdradziłaś, a pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałaś sobie, to jest chyba to, czym ja chcę się w życiu zajmować. Czy jednak mówili w domu, a idź na prawo, zostań lekarzem, na pewno będziesz z tego miała pieniądze. Czy jednak miałaś to wsparcie również, jeżeli chodzi o muzykę?
9: Tak, ja od zawsze miałam ogromne wsparcie w moim domu, w moich rodzicach, tak naprawdę w całej rodzinie. Tata zawsze jeździł ze mną na wszystkie moje konkursy, na wszystkie moje wystąpienia, na każdym był, a było ich sporo. Całą Polskę zjeździłam i też nawet za granicą byłam na kilku międzynarodowych festiwalach. On jeździł ze mną wszędzie. Też miał taką pracę, że mógł na to sobie pozwolić. Mama akurat musiała być w tym czasie fizycznie w pracy, więc tata tutaj stanął na wysokości zadania. Też cała płyta też powstała dzięki nim, bo jak wiemy, to jest dosyć mocno finansowo duża sprawa. Też tutaj, gdyby nie oni, to na pewno by się mi to nie udało. Ale też zawsze wbijali mi do głowy to, zwłaszcza po okresie pandemii, kiedy ja wtedy stawałam przed wyborem, na jakie studia będę szła. Miałam różnych znajomych właśnie z branży muzycznej i kiedy usłyszałam, że taki mój dobry znajomy, który był w tamtym czasie w zespole, który jest dosyć popularny, miał taką sytuację, że właśnie w okresie pandemii nie było żadnych koncertów, niczego i ta osoba z tego zespołu musiała iść malować mieszkanie jako malarz po prostu, bo nie była w stanie się niczego utrzymać i to było strasznie przykre i ja wtedy zrozumiałam, że kurczę, a co jeśli wydarzy się taka sytuacja ponownie albo coś takiego znowu się wydarzy, a ja nie będę mieć tego zaplecza żadnego. Także wtedy postanowiłam, że idę na studia. Poszłam na studia lekarskie, więc to nie jest łatwy kierunek. A co dalej, to jest to kwestia czasu.
8: Czyli historia może się powtórzyć, przepraszam, że się wtrącę tutaj u ciebie w twoim przypadku, tak jak u lidera grupy Elektrycznych Gitar. U pana Kuby Sienkiewicza, który też jest przecież na co dzień lekarzem.
9: Tak, on jest neurochirurgiem chyba, z tego co kojarzę, więc bardzo mnie to też kręci. Podoba mi się w ogóle to, jak funkcjonuje człowiek i wszystko w środku. To jest niesamowite, uważam. I bardzo mi się też od zawsze

0: człowiekowi możliwość rozwoju?
1: Te programy są jak najbardziej potrzebne dla takich początkowych artystów. To jest super rozwój, ale super też doświadczenie właśnie zobaczyć to wszystko z tej drugiej strony. Ja na przykład byłam ogromną fanką tych programów i oglądałam zawsze z moją rodziną w sobotę Voice'a i to było moje marzenie, żeby stanąć na tej scenie.
0: Ale jest stres naprawdę, jak te fotele są odwrócone. Yeah. Bardziej się stresowałaś, jak brałaś udział w Kidsie, czy w tym dla dorosłych?
1: Chyba w tym Voice'ie. Dla dorosłych, bo w Kidsie odwróciłam dwa fotele i miałam takie...
0: Kto to tam się odwrócił?
1: Dawid Kwiatkowski i Edyta Górniak wtedy była. To była pierwsza.
0: Ty Dawida wybrałaś?
1: Tak, tak, Dawida, no. Ale to była taka sytuacja, że pamiętam to jak dziś, jak był ten dorosły Voice i ja już tam stałam na tej scenie, to miałam w sobie taką presję, że kurczę, Karolina, kilka lat temu ci się udało i odwróciłaś dwa fotele, to jak teraz nic nie odwrócisz, to będzie trochę wstyd, taki trochę regres, a nie progres, no nie?
0: Chociaż żeby jeden.
1: No.
0: A tam ile się odwróciło?
1: Jeden właśnie.
0: Jeden.
1: Marek Piekarczyk, z czego jestem bardzo zadowolona, super było być w jego teamie.
0: Brałaś potem również udział w bitwach.
1: Mhm.
0: I dlaczego twojego odcinka nie ma na YouTubie?
1: Kurczę, no trzeba by było zapytać.
0: Twoja konkurentka troszeczkę się pomyliła w śpiewaniu.
1: Tak, to prawda. To był troszeczkę taki odcinek, gdzie faktycznie wiele osób o tym pisało i poruszyło to trochę publiczność. Faktycznie w sumie każdy trener wskazywał na mnie, że ja jestem wygraną tej bitwy. Finalnie Marek wybrał inaczej. Tutaj trochę to było poruszenie wśród ludzi. No i myślę, że dlatego chyba nie ma tej bitwy na YouTubie. To jest chyba ten powód. Ja dałam z siebie tam wszystko i w sumie serce tam wyłożyłam na tej scenie. Nie potoczyło się to tak, jak miałam nadzieję, że się potoczy. Ale z drugiej strony też myślę, że tak miało być i na dzień dzisiejszy cieszę się, że tak się stało, bo bardzo fajnie też Marek później po programie się zachował. Mieliśmy taką szansę wspólnie zagrać kilka koncertów. Zaprosił mnie na te koncerty. Nagraliśmy razem nawet kolędę. Też podczas Eurowizji bardzo mnie wspierał, więc fajnie wspominam ten czas. Myślę, że to była dla mnie super przygoda i mega rozwój, ale też bardziej jeszcze w siebie uwierzyłam, że jak się chce, to się potrafi. Znowu

0: Karolina Szczurowska w Radiu SK2 uśmiechnięta. Mało brakowało, a pojechałabyś do Wiednia, bo przecież twoja piosenka Nie bój się, która przed chwilą leciała w Radiu SK2, jej fragment, to był również typowany taki czarny koń na Eurowizję przecież w Wiedniu.
1: No to zacznijmy od początku. Na początku była informacja o tym, że jest nabór, można wysłać zgłoszenia do preselekcji. Później dostałam informację, że przeszłam pierwszy etap, mam się pojawić właśnie na przesłuchaniach na żywo przed komisją i zaśpiewać ten utwór właśnie na żywo przed nimi. To była taka sytuacja, że tam dostało się właśnie 20 osób spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
0: I większy stres niż w tym Voice.
1: Powiem ci, że tak, bo to była komisja, która się składała z, kurczę, chyba z 15 osób, więc ja jedna stałam przed tymi 15 osobami. Poważne postacie. Był stres. No ale dobra, zaśpiewałam i z tej 20 do finału miało przejść 10 osób. Finalnie przeszło 8. Jak się dowiedziałam, że ja się dostałam do tej finałowej 8, to mi się nogi ugięły i pamiętam, dostałam ten telefon i ja po prostu się popłakałam. Mówię, nie, no ty chyba żartujesz, no nie wierzę w to. To było serio, takie spełnienie mojego małego marzenia. No i później był finał. Przygotowania do tego finału to był naprawdę mega intensywny czas dla mnie. Powiem szczerze, że nie sądziłam, że dam radę to wszystko ogarnąć, bo tutaj sesja na moich studiach, które są dosyć wymagające. Miałam 9 egzaminów w tej sesji, to wszystko się działo w tym czasie. Miałam takie sytuacje, że nie spałam 48 godzin, bo miałam, nie wiem, szansę pojechać do radia, więc mówię, dobra, jadę do tego radia, ale o 8 masz egzamin, Karolina, w Krakowie, a w radiu w Warszawie, więc, ale to były moje marzenia. Ja chciałam spełniać te marzenia ponad wszystko, ale nie chciałam odpuszczać tych studiów, nie chciałam odpuszczać tych egzaminów. I słuchaj, co się stało. Zdałam wszystko w pierwszym terminie. Przygotowania też się udały, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten występ wyszedł z

0: Organizowałam sobie super grupę tancerzy. Bardzo się cieszę, bo trochę byłam szefową tego wszystkiego. Ja sobie to organizowałam, ja to wszystko robiłam. Także jestem bardzo zadowolona. Oczywiście też ogromne wsparcie znowu dała mi rodzina, moi rodzice. Naprawdę jestem dumna z siebie, że dałam radę i że pogodziłam to wszystko, bo to naprawdę był wyczyn dla mnie.
1: Nie bój się, to kawałek, który startował do Eurowizji w 2026 roku. O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: To jest w ogóle jedyny mój numer, który nie jest napisany przeze mnie.
1: Jedyny?
0: Tak. We wszystkich innych jestem albo autorką, albo współautorką. Autorem tekstu jest pan Marek Dutkiewicz, który jest taką ikoną polskiej muzyki, myślę, bo wiele hitów napisał, między innymi właśnie Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. No takie naprawdę przeboje. To było tak, że właśnie Grzesiu Stasiuk, który jest moim dobrym znajomym, jest też producentem i on właśnie ten utwór skomponował. No ale pomyślał, że fajnie by było, gdyby go napisał dla mnie właśnie Marek i porozmawiał z Markiem. Marek się zgodził. Ja im też powiedziałam, o czym chcę, żeby był ten kawałek, jak chcę, żeby wyglądał. Byłam przy całym procesie twórczym i dawałam swoje uwagi. To jest utwór, który jest skierowany do osób chorujących na depresję. Ale nie tylko na depresję, bo też również na innego typu zaburzenia nastroju. Także do osób, które po prostu mają gorsze dni, czyli każdy z nas. Ten utwór miał być takim hymnem do osób, które boją się mówić o tym, co czują. Kryją to w sobie, duszą to w sobie. Mam taką ogromną nadzieję, że chociaż jedna osoba, słuchając tej piosenki, poczuła, że okej, pokonam ten swój strach, tą wewnętrzną walkę ze sobą i w końcu powiem to, co myślę, powiem to, co czuję. Ale również ten numer jest o tym, że tam pojawia się taki wers o tym, że daj mi rękę, będę przy tobie. To jest takie nawiązanie do tego, że w takich momentach najgorszych często nie jest potrzebne to, aby mówić jakieś ogromne przemówienia i rady dawać i tak dalej, tylko właśnie ta obecność, która może być nawet w ciszy, ale obecność pomaga tym osobom bać się, ale bez wstydu. Yeah.

0: SC2 Karolina Szczurowska, która brała udział w wielu festiwalach, a czy brała również udział w konkursach mody? Masz urodę modelki.
1: Ojejku, poważnie?
0: Poważnie.
1: Wow, dzięki. Nie brałam.
0: Nie myślałaś nigdy o tym?
1: Nie. Myślę, że...
0: Bo w Wojsie był udział, to może w Top Model jeszcze trzeba by zaryzykować.
1: Myślę, że jestem za niska, bo jestem, mam 1,60 m, więc tutaj chyba mógłby mnie nikt nie przyjąć. Ale dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Może pomyślę.
0: Uroda ze śpiewem akurat tutaj w twoim przypadku idzie w parze. A propos tekstów, jak je piszesz? Wszystkie są prawdziwymi historiami?
1: Wszystkie są prawdziwe.
0: Prawdziwe.
1: Właśnie to jest najfajniejsze, że ludzie słuchając moich piosenek mogą przeczytać mój pamiętnik. To jest świetne. Trochę się im obnażam z moich emocji, z moich uczuć. To jest fajne poniekąd, ale czasem wiesz. Na przykład napisałam piosenkę o osobie, która była w moim życiu bardzo blisko. To była moja przyjaciółka. Odwróciła się ode mnie. Ja napisałam ten utwór i mam nadzieję, że jak ona będzie go słuchać, to sobie pomyśli, o, napisała mnie piosenkę.
0: I co to za utwór?
1: To jest utwór właśnie Pokocham. Także...
0: Do utworu Pokocham już za chwilę przejdziemy. Chciałem jeszcze zapytać, tworzenie tekstów, słowa, które przychodzą ci do głowy, przychodzą najczęściej poza domem, na łonie natury, kiedy śpisz wieczorem, rano. Jak wygląda u ciebie proces twórczy pisania tekstów?
1: Czasami wieczorem, a czasem nawet w takich momentach...
0: W samochodzie, w autobusie?
1: No właśnie, czasem nawet w samochodzie, czasem w kościele. Wiesz, w różnych sytuacjach tak naprawdę to się dzieje. Nie ma na to reguły. Myślę, że to musi być akurat taki moment, taka wena, albo nie wiem, coś musi mnie mocno zainspirować, bo...
0: Olśnić,
1: no, ale często też
0: jak
1: tak...
0: Jak w kościele,
1: że...
0: to Duch Święty, pierwsza sztuczna inteligencja,
1: tak, Duch Święty.
0: Nie? Naturalna.
1: To jest prawda, ja mocno w to wierzę. Ja jestem bardzo też osobą wierzącą, więc tutaj nie ma na to reguły, ale bardzo często też piszę w momentach, kiedy jestem smutna. To jest dla mnie też taka terapia wtedy, że wiesz, ja wyrzucam te wszystkie emocje, piszę o tym, nie wiem, mam na przykład piosenkę z mojej płyty, którą napisałam w momencie, gdy pokłóciłam się z moją mamą. Strasznie się wtedy pokłóciłyśmy, poszłam do siebie do pokoju, siadłam do pianina i napisałam piosenkę.
0: Tytuł?
1: Chcę, byś wiedziała. Wiesz, ja byłam zła na nią, ale ja napisałam z czymś takim, że ją trochę przepraszam za to. Właśnie w takich momentach piszę. Piszę też, kiedy na przykład jestem bardzo wdzięczna, wtedy, kiedy jestem smutna, ale też, kiedy jestem szczęśliwa. Naprawdę to są takie różne sytuacje w życiu, które mnie inspirują. Moje życie mnie inspiruje.

0: Radio SK2 Karolina Szczurowska, inspirująca osoba. W 2021 roku wydałaś swój debiutancki album, Karo. Wspomniałaś wcześniej, że to również tata pomagał ci ją sfinansować, prawda?
1: Tata i
0: no
1: mama.
0: No właśnie, no bardzo. Cała rodzina, to jest rodzinna diamentowa płyta.
1: Dokładnie, to jest nasz wspólny sukces. No. Ale wracając do tej płyty, te utwory są bardzo takimi pisanymi właśnie przez nastolatkę, bo ja wtedy miałam 17, 16 nawet lat, kiedy ja pisałam te kawałki.
0: I wszystkie pierwsze razy, jakie tylko można sobie wyobrazić.
1: Tak, tak, więc one są dla mnie na dzień dzisiejszy takie słodkie, ale ja się bardzo zmieniłam i ta moja muzyka się bardzo zmieniła, moja wrażliwość, ja też dojrzałam, no ale nadal lubię wracać do tego momentu tej pierwszej płyty, bo to jest taka nostalgia dla mnie i fajnie jest widzieć też swój progres.
0: Czy w twojej szufladzie jest jeszcze mnóstwo materiału, który chciałabyś w przyszłości zrealizować, tylko po prostu ten materiał czeka na swój moment? Mówię o tekstach, mówię o melodii. Czy masz dużo takich perełeczek w swojej szufladzie?
1: Tak, myślę, że mam. Cały czas tworzę, cały czas te pomysły nowe są i mam ogromną nadzieję, że ich moment nadchodzi. Mam wiele do pokazania moim słuchaczom. Mam nadzieję, że ich zaskoczę. Mam nadzieję, że to się im spodoba, bo to są takie numery bardzo prawdziwe, bardzo takie szczere, dotykające tematów powszechnych. Mocno liczę na to, że ludzie się z nimi utożsamią i przypadną im do gustu.
0: Karolina, ty chyba bardzo lubisz koncertować. Nie ma muzyka, który by nie lubił,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bardzo lubię. Tak, tak, tak, uwielbiam.
0: Czy jest na koncercie coś, co cię może zdenerwować?
1: Ojejku, wiesz co, to jest trudne pytanie. No, może mnie zdenerwować na przykład, kiedy akustyk wyłączy mi prąd. Bo tak się też kiedyś zdarzyło. Miałam taką sytuację, że...
0: Śpiewasz, leci muza.
1: Tak.
0: Zespół gra, to
1: tak.
0: Nagle cisza.
1: Tak. Było tak raz.
0: Akustyk patrzy na ciebie, wzrusza ramionami, nie wie, co się dzieje.
1: Wiesz, jak to jest z tymi akustykami, różnie to bywa. Ale oczywiście bardzo cenię ich pracę i jak ktoś jest taki fajnie rzetelny w swojej pracy, to jest super. Często bywa tak, że po prostu no...
0: Problemy techniczne mogą tylko sprawiać problem.
1: Problemy techniczne albo na przykład będzie ta słaba pogoda, co sprawi, że będzie, nie wiem, mniej publiczności i tak dalej. Ja bardzo lubię tą energię od publiki, od słuchaczy. To jest super. Słuchaj, jak uda mi się złapać chociaż z jedną osobą kontakt wzrokowy i widzę, że ten
0: to
1: człowiek
0: ona już śpiewa
1: się bawi
0: z twoich ust.
1: Tak, to ja po prostu wtedy, wiesz, dostaję taką energię i to naprawdę wystarczy jedna osoba, która patrzy na ciebie i śpiewa twój tekst. Zna tą piosenkę. To jest coś niesamowitego i ja wtedy automatycznie po prostu jadę jeszcze bardziej i bardziej i bardziej i jeszcze bardziej mi się chce, no nie da się tego opisać.
0: A gdybyś mogła się teleportować w dowolne miejsce na świecie, w którym mogłabyś dać koncert, nie musi być tam prądu, może być on plan. Co to by było za miejsce?
1: Ojejku, na świecie.
0: Na świecie.
1: Gdybym na przykład miała z Polski wybrać, to śpiewać na stadionie byłoby bosko.
0: Okay.
1: Mieć swój koncert i swoją taką całą przygotowaną scenografię, wszystko, żeby to było takie...
0: Ale ja słyszałem, że ty za 5 lat, czy za 6, tak?
1: No, trzymajmy kciuki, może spotkamy się za te 5 lat i pogadamy, jak było na stadionie.
0: Mam nadzieję, że mnie zauważysz ze sceny. Będę wtedy szukał tego kontaktu wzrokowego.
1: Dobra, spoko.
0: Wśród tych setek tysięcy osób, które tam będą. Wszystkie wydarzenia związane z tobą, koncerty, nie koncerty, twoje życie prywatne, możemy śledzić na mediach społecznościowych,
1: tak,
0: prawda? U
1: tak.
0: Ciebie Instagram, Facebook. Czy jest internet i media, social media w twoim życiu ważne?
1: Teraz tak, bo wcześniej na przykład na TikToku ja tylko śpiewałam i grałam sobie właśnie na ukulele i śpiewałam jakiś cover, takie raczej były moje TikToki. Tym śpiewaniem ja się zawsze dzieliłam z ludźmi, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Fejsie, wszędzie. Ale jeśli chodzi o taką prywatę, staram się dzielić moim życiem z tymi ludźmi, bo wiem, że oni też są dla mnie. A ja też chcę coś dać im od siebie. Ale czy tak
0: dać prawda? Dużo dobrego.
1: Dać dużo dobrego od siebie, dokładnie, żeby też oni mogli wiedzieć, co u mnie, żebyśmy mogli mieć jeszcze lepszą relację, bo to jest niesamowite, że też oni mnie wspierają i powstają różne fanpage'e o mnie. To jest w ogóle mega słodkie.
0: A więc... czytasz portale plotkarskie? Tam, wiesz, jakieś buciaczki, kozaczki, pantofelki, pudelki.
1: Tak, ostatnio czytam i czasem powiem ci, że jak czytam te informacje, to normalnie.
0: Śmiejesz się? Czy płaczesz, ale ze śmiechu?
1: Tak, ze śmiechu. Śmieszne są czasem te artykuły, a niektóre są na przykład bardzo miłe i bardzo fajne. Tak je udostępniam. Ale te gorsze to sobie przeczytam raz i idzie w niepamięć. Ale...
0: No właśnie, a propos tych gorszych, jakiś hejt, spotkałaś się czasami? Albo czasami?
1: Tak.
0: Jak sobie z tym radzisz?
1: W sensie do takiego stopnia, żeby było bardzo źle, to mnie nie dotknął ten hejt. Zwłaszcza właśnie przy preselekcjach, gdzieś tam nie każdemu spodobała się moja piosenka. Wiesz, ludzie potrafią być okropni i to, jakie oni rzeczy pisali, to no naprawdę ja pierwsze dni, kiedy to wszystko się wydarzyło, czytałam te rzeczy i nie wiem, oglądałam różne też reakcje w ogóle na utwór. Ludzie nagrywali na YouTubie kawałki a propos mojej piosenki, a czasem niektórzy nawet a propos mojego wyglądu, co było bardzo obraźliwe.
0: Zobacz, jak dużo mają ludzie czasu,
1: tak.
0: Nie mają co z nim robić, nie mają jak go zagospodarować, że takie głupoty im chodzą po głowach,
1: no,
0: nie?
1: No, to była taka bomba, bo to się wydarzyło tak naprawdę. Dwa dni po wydaniu utworu powstało, nie wiem, chyba z 5 tych reakcji, komentarzy i tak dalej, to wszystko. I ja te pierwsze dni oglądałam każdą tą reakcję, czytałam to i oglądałam. Trochę mnie to ruszyło, było mi przykro, ale później zaczęłam się skupiać na tych pozytywnych komentarzach, na tych pozytywnych rzeczach. Przeszło mi, myślę, że nawet oni mi trochę zmotywowali do tego, żeby walczyć i mieć taką w sobie...
0: Masz grubszą dzięki temu teraz skórę.
1: Tak, ale taką siłę miałam w sobie przez ten cały czas, przez ten okres przygotowawczy, gdzie naprawdę byłam z tym wszystkim sama, żeby sobie zorganizować w ogóle scenografię, żeby sobie zorganizować występ. Ja miałam nad wszystkim kontrolę. Ja byłam szefową swoją i tych wszystkich ludzi, których, można powiedzieć, zatrudniałam. To było dla mnie nowe doświadczenie i w sumie trochę ci hejterzy dali mi taką moc do tego, że dobra, słuchajcie, ja wam pokażę teraz, nie? Ja to zrobię. Naprawdę, to był dla mnie bardzo rozwojowy czas, ale też taki, że udowodnił mi, że jestem w stanie to zrobić, bo zdałam tą sesję, występ przygotowany i myślę, że się udało. Nie bój.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska. Jeżeli słońce miałoby uśmiech, to właśnie jej uśmiech by miało. Dziewczyna, która kocha muzykę i marzenia realizować związane właśnie z muzyką. Pokocham to jest twój singiel, o którym już trochę wcześniej nam zdradziłaś historii.
1: Numer Pokocham jest o pewnych relacjach, których koniec jest początkiem nowych. Często pewien etap w życiu musi się zakończyć, aby przyszło coś cudownego i coś jeszcze bardziej upragnionego, lepszego. Ten numer jest o tym, ale też o takim self-love, czyli pokochaniu siebie, tego, jakim się jest i o tym, że często właśnie te nieodpowiednie osoby w naszym życiu sprawiają, że my mamy problem z tym, żeby siebie pokochać, bo one tak źle na nas wpływają. Ale właśnie kiedy ta relacja się kończy i kiedy zaczyna się ten nowy etap życia, kiedy jest odpowiednia osoba w odpowiednim momencie, to niknie ten problem z pokochaniem siebie. Ja śpiewam o tym, bo ja miałam taki kryzys, że miałam nieodpowiednie osoby przy sobie, które trochę mnie spychały w dół. I myślę, że wiele osób tak ma. Ciężko jest to przezwyciężyć, kiedy faktycznie masz jakieś kompleksy swoje, a jeszcze dodatkowo ci ludzie cię dołują. No i o tym jest ten numer, że w końcu te osoby nie są już w moim życiu, a dzięki temu, że ich nie ma, to jest taki trochę efekt motyla, nagle przyszła osoba, która odmieniła mój świat totalnie i która sprawiła, że kocham siebie, ale też kocham tą osobę.
0: Gdybyś miała opisać swoją muzykę trzema słowami.
1: Poczekaj. Prawdziwa, szczera, płynąca prosto z serca. I w sumie jeszcze mogę ją opisać jako pamiętnik.

0: To teraz jeszcze będę miał do ciebie, Karolina, tak zwane szybkie strzały, czyli szybkie pytania.
1: Okej. Okay.
0: Dobra, jesteś gotowa?
1: Mhm,
0: no to
1: nie
0: uwaga.
1: Wiem.
0: Jesteś. Kawa czy herbata?
1: Kawa.
0: Poranek czy noc?
1: Poranek.
0: Scena czy studio nagraniowe?
1: Wow, trudne pytanie. O matko. Wybierzmy, no nie, obydwie, studio i scena.
0: A, czyli jednak studio pierwsze. Miłość od pierwszego wejrzenia czy budowana powolutku?
1: Budowana powolutku.
0: Najbardziej romantyczne miejsce na świecie?
1: Góry i zachód słońca.
0: Jedno słowo, które najlepiej opisuje Karolinę Szczurowską?
1: Naturalność.
0: Największe marzenie muzyczne?
1: Największe marzenie
0: muzyczne. Chyba to PGE Narodowy.
1: Narodowy, ale nie tylko. To, aby mój numer leciał we wszystkich największych stacjach radiowych. To jest marzenie.
0: Każdy, który wydam.
1: Każdy, który wydam.
0: Trzy rzeczy, które zawsze masz przy sobie.
1: Zależy, wiesz, gdzie wychodzę. Ale okej, okay. Telefon, różaniec i puder.
0: Moim gościem była dziś prawdziwa, szczera i naturalnie piękna w swoim głosie i nie tylko. Karolina Szczurowska, dziękuję ci bardzo za to pozytywne spotkanie, pełne gitarowych brzmień z delikatną popową muzyką, również i country w tle, która pasuje idealnie do ciebie. I mam nadzieję, że słuchacze również odnajdą się w tych dźwiękach, bo warto, tak jak powiedziałem wcześniej, ta kobieta jest po prostu przepełniona szczerością i miłością do tego, co robi, a robi muzykę na naprawdę genialnym, fajnym, wysokim poziomie. Polecam serdecznie. Karolina Szczurowska dzisiaj była gościową w SC2. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Na 2 godziny odeszli od biurek. Dzisiaj w oddziałach ZUS w całym kraju zorganizowano strajk ostrzegawczy. Do placówki w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
2: Placówka w Bełchatowie przyłączyła się do strajku.
3: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. W nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
2: Ograniczony, to znaczy?
3: Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy.
2: A co z petentami, którzy przychodzą w tych godzinach do Waszej placówki?
3: Są obsługiwani przez pracowników tutaj wyznaczonych. Absolutnie nie pozostają bez pomocy.
2: To nie jest tak, że są odprawiani z kwitkiem?
3: Absolutnie nie.
4: Dziękuję bardzo.
5: Z uwagi na tą ograniczoną
4: za cierpliwość.
5: Dziękujemy.
2: Była Pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
4: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo Pani.
2: Tutaj
4: miło,
2: na miejscu, na samym początku. To nie wymagało pomocy innych urzędników.
4: Tu Pani pomogły mi. Bardzo miła obsługa. Dziękuję Panią.
2: A wiedziała Pani, że jest taki strajk?
4: Nie, nie wiedziałam nic.
2: A czyli na miejscu się Pani dowiedziała?
4: Tak, znaczy no, teraz od Pana.
2: Wiedzą Państwo, że dzisiaj jest strajk w ZUS-ie?
6: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest strajk.
2: Że jest strajk. Jakoś to Państwo odczuli?
6: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
7: Umówiliśmy się na jutro, bo dzisiaj już terminy napięte, może z powodu właśnie tego strajku, nie? Tego nie wiemy. Także dzisiaj nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
2: Nawet słyszałem, pracownicy przepraszali za to dzisiejsze zamieszanie.
6: Bardzo miła obsługa, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest naprawdę okej.
1: Okay. Związki domagają się podwyżek dla pracowników ZUS-u. Żądają 1200 zł brutto. Stawy Stefańskiego w Łodzi przez weekend zamienią się w słowiańską przestrzeń pełną tradycji i dawnych zwyczajów. Od 19 do 21 czerwca odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały. W programie zaplanowano atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
8: Co to za wydarzenie?
9: Noc Kupały. Noc Kupały jest jednym chyba z takich bardziej popularnych świąt, które Słowianie obchodzili. Marek Kralka. W Łodzi prowadzę fundację Sławipole, albo w zasadzie taki projekt cały, który się nazywa Sławipole. Wokół niego są zarówno fundacje, jak i inne instytucje, bo prowadzę tutaj też Chram Gost, czyli wszystko, co jest związane ze słowiańskością, od traktowania religii słowiańskiej na poważnie, po różnego rodzaju festiwale i akcje, takie nazwijmy je prospołeczne. My będziemy oczywiście się świetnie bawić, ale chcemy też opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian, bo nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały pochodzi od tego, że po rosyjsku kupalić, czyli kupić, oznacza kąpać się, i jest to okres, w którym sinice schodzą z cieku wodnych, w związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć, wreszcie mogli bezpiecznie wejść do wody, żadne sinice nie powodowały już problemów skórnych, a jak się wykąpali, trochę się obtarli piołunem, który był dookoła świętym ziołem związanym właśnie z tym świętem, z piołunu, przypomnę tylko, z bylicy piołun robi się absynt, w związku z tym jesteśmy wykąpani, popiliśmy, czy popaliliśmy absyntu, no święto jak ta lala.
8: Kiedy i gdzie?
9: Na stawach Stefańskiego to będą 3 dni, w piątek mamy olimpiadę dla szkół podstawowych, wieczorem z kolei będziemy też mieli nasz obrzęd w ramach Chramu Gosta, a sobota, niedziela to zabawa dla całych rodzin. Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian. W piątek zaczynamy z nowym projektem i jest to olimpiada dla szkół podstawowych, ponieważ koniec roku wydaje nam się być takim okresem, kiedy no z jednej strony jeszcze trzeba chodzić do szkoły, ale z drugiej strony już oceny są wystawione, w związku z tym wszyscy najchętniej poszliby gdzieś na zewnątrz. No, w tym roku pogoda może nie jest zachwycająca, ale na piątek zamówiliśmy super słoneczko i chcemy, żeby właśnie szkoły przyszły i delikatnie nawiązując do kultury dawnych Słowian, będziemy mieli na przykład latanie na łopacie ze strzybogiem, rzut do kosza mokosz, mnóstwo ciekawych konkurencji sportowych, tak żeby młodzież mogła się pobawić. W sobotę zaczynamy od 11, a kończymy po zmroku. Przebrniemy przez mnóstwo ciekawych prelekcji, jak na przykład słowiańskie zioła, jak wykład Moniki Maciewicz o stworach i bogach słowiańskich na podstawie odnalezionych niedawno prac Stanisława Jakubowskiego. Będzie mój wykład też na temat tego, czym jest dokładnie, czym było i czym jest święto Kupały, ale będzie też mnóstwo innych rzeczy. Będziemy mieli na miejscu klub Riposta, który jest klubem szermierki, polską szablą tradycyjną pojedynkową. Będzie można spróbować, jak nam szabla w ręce leży. branży. I z ciekawostek tutaj jeszcze tylko dodam, że broń, którą się posługują, to jest broń piankowa, bezpieczna Gonał, a broń Gonał jest patentem łódzkim, który jest sprzedawany na cały świat. Będzie też mnóstwo warsztatów innego rodzaju, bo dla wojowników będziemy mieli włócznie, będziemy mieli proce sznurowe, będziemy mieli tor łuczniczy. Wszystko to bezpiecznie, żeby można sobie było spróbować, ale będą też takie bardziej rzeczy nie dla wojowników, albo przynajmniej nie wprost dla wojowników, bo będą krajki, będą słowiańskie motanki i my będziemy robić też biżuterię inspirowaną kaptorgami, bardzo takimi nietypowym rodzajem biżuterii tutaj naszej. A na sam koniec wianki oczywiście obrzęd i wrzucanie, natomiast wieczorem dwa ważne punkty programu. Jeden to jest występ chóru Namysto, który pięknie nam będzie już drugi rok z rzędu śpiewał, i będziemy mieli też fire show na sam koniec.
8: Czy wydarzenie jest bezpłatne?
9: Wydarzenie jest za darmo dla wszystkich, biletowane są tylko niektóre warsztaty ze względu na to, że musimy, no nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć. Dobry humor jest najważniejszy, impreza jest dla całych rodzin, też jak czasami ktoś do nas pisze na Facebooku czy na, gdzieś na mediach społecznościowych, pyta się, a co z dziećmi, jak ja pójdę na warsztaty, no to jest tak, że to wszystko to jednak nie jest wydarzenie na 50 tysięcy osób, to raczej będzie wydarzenie na 5 tysięcy osób, w związku z tym tak to mamy nadzieję, że to się tak rozłoży, że jak rodzice zajmą się czymś, to dziecko może się zająć też innymi warsztatami. Mamy na tylu wolontariuszy, że myślę, że opanujemy teren bez problemu. Niedziela będzie trochę taka na dogorywanie, ale cały czas wszystkie warsztaty jeszcze będą trwały. Do godziny 16 będziemy i w ramach niespodzianki mogę tutaj zdradzić, że przyjedzie też do nas Kram Kwist. To są rekonstruktorzy historyczni, którzy będą mieli dawne gry, będą mieli Hnefatafla, czyli szachy wikingów, ale będą też mieli gry z dawnej Persji, także bardzo ciekawe rzeczy. Przybywajcie!
1: Pełny program wydarzeń dostępny jest na profilu organizatorów. Biegali, skakali i rzucali. Za nami ogólnopolski finał licealiady. W Bełchatowie rywalizowało ponad 250 uczniów szkół średnich.
2: Skąd jesteście?
10: Z Wolsztyna. Z Wolsztyna, Wielkopolski.
2: Czym dla was jest to dzisiejsze wydarzenie?
10: No taką przygodą, nie? Nowe miejsce, nowe czasy, nowe osoby i takie... No, szansa na progres, nie?
2: Jest strasznie.

0: wynik. No to jest jednak w końcu finał.
1: Dla mnie liczy się, żebym pobiła swój rekord życiowy.
2: 40 minut.
1: Po prostu, żeby lepszy czas mieć.
0: A skąd przyjechałyście?
3: Z Rzeszowa.
0: Jaka konkurencja?
3: 100 metrów, 200 i sztafeta.
4: O, i właśnie, sztafeta, ja też.
0: Obie sprinterki. No i z jakimi nadziejami tutaj przyjechałyście?
3: Że zrobimy życiówki, że będziemy mieć miejsce na podium na pewno ze szkołą. W sumie być szczęśliwym, że możemy spędzić czas ze znajomymi ze szkoły i ogólnie.
5: No dokładnie, bardzo nam na tym zależy, ponieważ chciałyśmy po prostu pokazać, że umiemy. No i po prostu dać z siebie 100%, co nie?
0: Nie może być inaczej, skoro spotykamy się na finale licealiady w lekkiej atletyce.
3: Dokładnie. My mega się stresujemy tymi zawodami, bo chcemy mieć to miejsce na podium, żeby pokazać siłę tej szkoły z Rzeszowa. Więc ja się bardzo cieszę szczerze tymi zawodami, bo możemy pokazać, jaką siłę ma piąte liceum.
5: Dokładnie. I powiem szczerze, że naprawdę jesteśmy z siebie wszystkie dumne, bo na ten moment, jak wychodzi, to wychodzą życiówki właśnie u nas. No i powiem szczerze, że trenerzy też bardzo dużo wkładają w to pracy swojej, żeby nas przygotować jak najlepiej do tego. I idzie to w dobrą stronę.
0: A jak się czujecie na obiekcie w Bełchatowie?
3: Bardzo dobrze. Jak to już trzeci rok jestem z rzędu, naprawdę mi się tu dobrze biega. Najlepiej w sumie.
5: Ja jestem pierwszy, ale powiem tak. Bieżnia naprawdę wow, pod wrażeniem jestem. Jest super. Bardzo fajnie, przyjemnie się biega, więc myślę, że będzie super.
0: I tak sobie myślę, że sport pełni bardzo ważną rolę w waszym życiu.
5: Dokładnie tak.
3: Od dziecka w sumie jesteśmy w tym sporcie. Nawet, że inny sport, poszłyśmy do szkoły i zmieniłyśmy, to jesteśmy serio zadowolone z tego wyboru.
5: Tak, no bo jednak sport, mówią ludzie, że sport to zdrowie, a prawda taka, że sport dla zdrowia, ale jeśli ktoś lubi, no to poruszać warto się, prawda?
6: Licealiada, czyli konkurencje lekkoatletyczne młodzieży z całej Polski, Krzysztof Borowski, Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
0: Ilu zawodników przyjechało do Bełchatowa?
6: Mamy ponad 250 zawodników z województw Polski, konkurują w biegach, sztafetach, skokach wzwyż, skoku w dal, pchnięciu kulą, rzut dyskiem, oszczepem, także pełen pakiet konkurencji lekkoatletycznych.
0: No to jest finał, także to już nie są przelewki.
6: Nie są przelewki, tutaj startują o nagrody, o rekordy życiowe. No i cóż, o to, żeby dalej się rozwijać w dorosłym życiu.
0: Bardzo chwalą sobie ten obiekt w Bełchatowie.
6: Co roku dostajemy organizację tej imprezy, co jest potwierdzeniem, że jako gospodarz potrafimy przygotować się do tego w dobry sposób i przeprowadzać zawody zgodnie ze wszystkimi wymogami.
7: A na tym wydarzeniu był Rafał Różycki.
8: SK Łódź.
7: Do tej pory wyświetlał się rozkład taki jak na przystanku. Teraz w aplikacji Jak Dojadę już widać w czasie rzeczywistym kursowanie tramwajów i autobusów łódzkiego MPK. W aplikacji pojawiła się czerwona, pulsująca ikonka sygnalizująca najbliższy kurs, a jak pojazd ma opóźnienie, można wybrać alternatywną trasę.
9: Do Jak Dojadę już się dawno przyzwyczailiśmy. Teraz zyskuje nowe funkcje w Łodzi, bo gdzie indziej już te funkcje działają.
10: Tak, to Jak Dojadę w Łodzi trochę było wypaczone na tle innych miast. Marcin Kęcz, przewodniczący Komisji Transportu Rady Miejskiej w Łodzi, bo już od dobrych kilku lat, praktycznie od dekady, wszystkie pozostałe miasta udostępniały informacje o tramwajach i autobusach, o ich lokalizacji, a to realnie przekładało się na to, że te trasy były lepiej dopasowane do tego, gdzie dany autobus się znajduje, a nie tak troszkę na sztywno, na oślep nas kierowały.
9: A teraz jak będzie?
10: Teraz będzie tak, że każdy wychodząc z pracy może wpisać dom i widzi od razu, czy dany tramwaj jedzie punktualnie, jakie jest prawdopodobieństwo przesiadki i tym samym jest to z pewnością bezpieczniejsze, bardziej spokojne według różnych głosów, zwłaszcza w przypadku poruszania się na te obszary Łodzi, gdzie jest mniejsza ilość transportu publicznego, może to skrócić podróż nawet o 1/3.
9: Zasady proste.
10: Zasady proste. Każdy, kto po prostu korzystał z aplikacji Jak Dojadę, teraz już od kilku dni widzi takie mrugające wokół trasy informacje o danym pojeździe. Gdzie on się znajduje, może też sobie podejrzeć na mapkę. To jest pod tym względem bardzo, bardzo proste, bardzo intuicyjne, bardzo wygodne. Także kto jeszcze nie korzystał, to zachęcam, bo naprawdę teraz korzystanie z komunikacji publicznej w Łodzi będzie łatwiejsze.
9: To trzeba było aż wielokrotnej interwencji radnych, by to, co jest w innych miastach, zafunkcjonowało u nas?
10: My pisaliśmy interpelację, poruszaliśmy ten temat na Komisji Transportu, słyszeliśmy od urzędników, że Łódź, kiedy budowała trasę WZ, kupiła taki system, który jest dosyć zamknięty, a jego dostawca bardzo powoli reaguje na różne prośby jego modyfikacji i rzeczywiście on

0: zaczął w pewnym momencie wyrzucać także informacje na stronę internetową z JITu, zaczął wyrzucać informacje do takich aplikacji mniej znanych jak Watchline czy jak MyBus, no ale one nie potrafiły projektować trasy tak dobrze, jak to robię, jak dojadę. No i to rzeczywiście ta dyskusja z tym dostawcą systemu, wiem, że dosyć trwała długo, z JIT już kilka lat temu ten proces rozpoczął, teraz na szczęście te dane wskoczyły, ale to jest tak naprawdę, myślę, w połowie drogi, no bo ciągle jeszcze danych nie ma w Google Maps, a jest to aplikacja jednak najbardziej znana na świecie i zwłaszcza wśród turystów, jeśli chcemy się otwierać na turystów, to musimy także te dane do Google dociągnąć.
1: Bo do tej pory było tak, że pokazywało to, co widzimy na przystanku.
0: Tak, o ile stojąc już na tablicach przystankowych w Łodzi mogliśmy się cieszyć tymi dynamicznymi informacjami, które są wyświetlane na bieżąco, o tyle aplikacja Jak Dojadę ich nie widziała i pokazywała to, co jest na sztywno wpisane do rozkładów, a dobrze wiemy, że no, zwłaszcza w przypadku autobusów te opóźnienia w Łodzi potrafią być znaczne, a tym samym no, czasami też są sytuacje, że dany pojazd nie przyjeżdża i w takiej sytuacji no, my jako pasażerowie traciliśmy po prostu czas.
1: Najlepsze z tego wszystkiego jest chyba to, że pokazywać będzie alternatywne możliwości dojechania, jeśli na przykład coś się stanie na trasie tramwajowej, no bo wiadomo, że tego się nie przeskoczy.
0: Tak, ten system się sprawdza w innych miastach, też wielokrotnie go testowałem, to naprawdę działa dynamicznie w sytuacji, w której dany pojazd wypada z trasy, albo system widzi, że stoi gdzieś on dłużej w korkach, jest bardziej opóźniony, to po prostu podpowiada nam skorzystanie z innej przesiadki, co jest no, bardzo, bardzo umożliwia zaoszczędzenie dużo czasu pasażerom.
1: To, że będziemy wiedzieć w czasie rzeczywistym, że tramwaj czy autobus już jedzie, albo spóźni się, albo wcześniej troszeczkę odjechał, ułatwi życie?
2: Ale z pewnością ułatwi życie. Na bieżąco obserwujemy nie tylko godzinę przyjazdu, ale także w czasie podróży obserwujemy, czy dany pojazd porusza się zgodnie z rozkładem jazdy i czy zdążymy na nasze połączenie, jeżeli mamy skomunikowane to z drugim pojazdem. Tak, to jest świetne rozwiązanie. Oczywiście to nie jest odkrycie Ameryki, no ale tak, to jest, to usprawni z pewnością poruszanie się po mieście.
3: Z radnymi, którzy są inicjatorami pojawienia się nowych funkcji, Marcinem Chęczem i Marcinem Gołaszewskim, rozmawiała Ela Piotrowska.
4: SK Łódź.
3: Schronów w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wkopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasku w Łódzkiem, która zaprosiła nas do schronu.
5: Chciałem przedstawić nasz pomysł i realizację obiektu schronowego. Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka po tych schodach, tak, proszę. Tu po lewej stronie mamy śluzę. To są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jarosław Ratajczyk, produkujemy schrony przydomowe i modułowe. Następnie jest część taka sanitarna, czyli tu po lewej stronie mamy toaletę. Toaleta jest podłączona do systemu przepompowni ścieków wraz z buforowaniem tych ścieków. A tu po prawej stronie jest natrysk. Podobnie jest łącznie zorganizowany jak gdyby odpływ tych nieczystości, tak? Dalej przechodzimy do sypialni, to jest część sypialna, mamy miejsce przeznaczone dla 4 osób, to są 2-piętrowe łóżka, proszę spojrzeć, wygodne, to są jeszcze dodatkowo miejsca takie magazynowe, zarówno pod podłogą, jak i pod łóżkami, gdzie możemy sobie szufladę tam przechować jakieś podstawowe rzeczy.
6: Tutaj mamy salon.
5: Tak, tutaj zapraszam do salonu, na salony zapraszam. I teraz mamy część wypoczynkową, część, w której w sytuacji zagrożenia można się trochę zrelaksować, można uspokoić emocje, taka, która stwarza wrażenie, oprócz tego, że mamy przekrój taki cylindryczny, to jest po prostu normalne pomieszczenie użytkowe, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję, skomunikować się i towarzysko posiedzieć, spożyć coś. Tu jest następnie aneks połączony z tą częścią wypoczynkową. W tym aneksie praktycznie korzystamy z niego jak w domu, tak? Czyli mamy normalne meble kuchenne, oczywiście one wszystkie są dostosowane kształtem, profilem do przekroju z tego względu, żeby optymalnie wykorzystać miejsce, tak? No bo tu nie mamy takich szaf jak w domu, że wielką w sypialni otwieramy szafę, musimy się zmieścić no, na nieco ograniczonej powierzchni.
6: A tutaj wykorzystujecie tak naprawdę każdy centymetr.
5: Tak, dosłownie, dosłownie. Jest normalny zlewozmywak, jest płyta kuchenna, są szafki, mamy tutaj jest miejsce na lodówkę. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy normalnie lodóweczka, pełna taka użyteczność jak w domu. Co ciekawe, na całej długości obiektu jest jeszcze tutaj, pokażę panu proszę, może są takie klapy z siłownikami, gdzie mieści się cała część serwisowa, instalacje, że są części również poświęcona magazynowaniu zapasów i tak dalej.
6: To jest pod podłogą.
5: Tak, to jest pod podłogą. No i jeszcze tutaj jest element, który też może być jednym z ważniejszych, czyli taka nisza serwisowa, w której niewidoczne z tamtej strony, ale są drzwi, też hermetyczne drzwi, to są drzwi ze stali nierdzewnej, służące do wyjścia ewakuacyjnego. To wyjście ewakuacyjne też ma przekrój okrągły i może być zabudowane na dowolną odległość właściwie od obiektu. Może ono wyjść w lesie, może wyjść 10 metrów, a może wyjść i 110 metrów dalej. To jest element filtrowentylacji. Filtrowentylacja może być zastosowana, właściwie musi być zastosowana i dostosowana do ilości osób, które przewidujemy, że tutaj będą przebywać. Dlatego, że sama filtracja, jak się zaleca w niektórych przypadkach, na przykład MDS-ów, tak, że to powinno być filtracja nawet grawitacyjna, to będzie trudne do uzyskania, bo jeżeli obiekt znajduje się pod ziemią, to trudno będzie wywołać cyrkulację powietrza grawitacyjną. Więc my przewidujemy, jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć filtrowentylacji takiej nuklearno-biologiczno-chemicznej, to możemy zastosować wentylację mechaniczną. To też ułatwi nam dużo dostępu do świeżego powietrza.
6: Ile osób pomieści ten schron?
5: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób, natomiast awaryjnie mogą jeszcze 2 osoby dodatkowo też przebywać i przespać się. Gdyby zaszła potrzeba, nie wiem, mamy gości na przykład w domu i coś się wydarzyło, schodzimy wszyscy do schronu. Oczywiście powiedziałem przed chwilą o miejscach sypialnych, ale oprócz tego może przebywać tutaj tak naprawdę 12 osób. Ponieważ system filtrowentylacji, który taki podstawowy, ten nuklearno-biologiczno-chemiczny stosujemy, to pozwala jego wydajność na swobodne, komfortowe przebywanie i przygotowanie powietrza filtrowanego dla 12 osób.
6: Na jakiej głębokości ten schron powinien się znajdować?
5: No, minimalny nakład ziemi, który powinien być na powierzchni, to jest 60-70 cm. Taki nakład pozwala nam w dużym stopniu ograniczyć wpływ środków rażenia, skażeń i innych zagrożeń. Oczywiście my możemy zagłębić to również i na kilka metrów. Od tego jeszcze zależy, jakie są warunki gruntowe, geologiczne, które ktoś posiada w terenie lokalizacji tego typu obiektu, ponieważ no, duży wpływ to są wody gruntowe, tak? Czyli wyporność. Ponieważ nasz obiekt jest w 100% szczelny, to musi być odpowiednio zamocowany. I teraz, mając na uwadze te wody gruntowe, stopień komplikacji samego posadowienia i zabezpieczenia, żeby nam nie wypłynął jak łódka do góry, no to zależy tutaj od tych warunków geologicznych. Ale jest też lekarstwo na to, można powiedzieć, że jeżeli komuś nie zależy tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni nad schronem, to możemy zrobić tak, że zagłębiamy go częściowo, a część robimy nasypu ziemnego, który też również spełni swoją rolę ochronną. Tak? Więc są różne rozwiązania. W zależności od budżetu, w zależności od tego, jakie kto ma swoje wizje ukształtowania terenu.
6: Jesteście elastyczni.
5: Tak. My konfigurujemy tego typu obiekty tak, jak robi się to w dealerów motoryzacyjnych, czyli zapraszamy na rozmowę, ustalamy priorytety, proponujemy rozwiązania, przedstawiamy kosztorys. Ktoś to następnie może zaakceptować lub powiedzieć, że chciałby coś jeszcze fajniejszego, czy bardziej rozwiniętego, albo ograniczyć do jakichś minimum. Naprawdę jest bardzo duże
6: zróżnicowanie. Ogranicza tylko wyobraźnia.
5: Tylko wyobraźnia i budżet. To są 2 czynniki, które decydują o tym, na co kto się może u nas zdecydować.
6: To jaki trzeba mieć budżet?
5: No, możemy tutaj zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 000 zł, a nawet dla majsterkowiczów mogą to być około 80 tysięcy złotych netto, bo są osoby, które lubią majsterkować, tak? Mają jakieś predyspozycje, mają narzędzia, materiały proste. No nie każdy musi mieć, prawda, tak jak my w tej chwili, to jest obiekt przeznaczony dla klienta dosyć wymagającego, czyli mamy meble dębowe, fornir, tak? Wszystko takie
7: jest. Taka wypasiona wersja.
5: Tak, można tak kolokwialnie powiedzieć, tak? Lakierowane fronty, wszystko w pełni musiało być tak dopracowane, ale również może to być surowsza wersja i ten obiekt, w którym się znajdujemy, to jest na poziomie 250 tysięcy złotych netto. Natomiast spokojnie można już sobie na poziomie jakiegoś średniej klasy auta zrezygnować z tego auta trzeciego w rodzinie. Można sobie taki domek, który na co dzień pełni funkcję też dual use, czyli miejsca, gdzie możemy zaprosić gości, położyć ich spać, spędzić czas. No także też realizujemy potrzeby klienta po prostu.
7: Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy zainteresowanie takimi obiektami jest coraz większe? Macie coraz więcej zapytań?
5: Tak, tutaj jest zauważalnie, no, my obserwujemy szczególnie takie nasilenie ilości zapytań od jesieni ubiegłego roku. Właściwie to po targach MSPO w Kielcach, na których żeśmy się wystawiali, to odnotowaliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania. Jak w ubiegłym roku czas oczekiwania na realizację zamówienia to było powiedzmy 2 miesiące, tak w tej chwili do końca października mamy już pełne obłożenie terminami realizacji takich obiektów. Teraz byliśmy na kilku zagranicznych imprezach i szczególnie zainteresowanie jest na Łotwie i na Litwie tego typu obiektami. Niedawno podpisaliśmy umowę też taką dealerską odnośnie sprzedaży i obsługi serwisowej naszych obiektów na terenie Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Grecji. Więc sądzę, że ten temat jest to bardzo rozwojowy i w najbliższym czasie będziemy obserwować duży wzrost zainteresowania. Nie tylko naszymi, ogólnie po prostu tego typu obiektami. Natomiast no, jest duże zróżnicowanie w pomysłach i w koncepcjach, które przedstawiają firmy czy podmioty, które też no, spotykamy na różnego rodzaju imprezach targowych. I natomiast nasz ma kilka fajnych takich cech. Przede wszystkim jest 100% szczelności, podwójna ściana. Ściana jest, jeszcze zaproszę pana, pokażemy panu, jak wygląda przekrój takiej ściany. Tak? My przed montażem każdy obiekt montujemy manometry ciśnieniowe, wtłaczamy między ściany ciśnienie, ponieważ to jest zbudowane w takich spiralnych rur o przekroju prostokątnym i można, wtłaczając powietrze z jednej strony między ścianki, sprawdzić, czy na całej długości obiekt jest szczelny. Czyli mamy wewnętrzną i zewnętrzną ścianę szczelną. Tak? Poza tym konstrukcja takiej ściany również ogranicza kondensację pary, dlatego że ma izolację wewnętrzną już z powietrza, a oprócz tego możemy natrysnąć, jeżeli ktoś by sobie życzył, pianę pór na zewnątrz, co dodatkowo wyizoluje jeszcze ściankę. Tak?
7: Jak pan mi o tym opowiada, jak ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
5: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających niewiele odbiegało oprócz tych pierwszych emocji, gdzie trzeba zejść, schować się, tak, ale żeby ilość godzin i czas przebywania stabilizował emocje, tak? Czyli jeżeli jest coś bardzo surowego, przytłaczającego, kojarzy się z ciemną piwnicą, z hałasem dobiegającego, pracującego agregatu, tak? To wywołuje negatywne emocje. Natomiast jeżeli wchodzi pan do takiego pomieszczenia,
7: jest przytulnie.
5: Jest przytulnie. Bywał pan tutaj na co dzień, bo spędzał pan czas, powiedzmy, ze znajomymi, tak? No to sądzę, że te emocje łatwiej jest opanować, a panika też jest bardzo złym elementem w sytuacji zagrożenia, tak? Bo człowiek, który no, jest w panice, zdenerwowany, zużywa więcej powietrza, te emocje się różnie okazują. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby powiedzmy powstało takie zjawisko jeszcze przytłaczającego ciemnego pomieszczenia.
7: Wspomnieliśmy, że to zainteresowanie jest coraz większe, nie tylko od klientów z kraju, ale również z zagranicy. To są głównie klienci prywatni, czy nie tylko?
5: Nie tylko. To zainteresowanie przejawiają również instytucje, tak, samorządowcy. W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się i jest dużo zapytań ze strony samorządów. No, mamy tylko taką własną jak gdyby uwagę, czy powiedzmy wnioski, że wiele osób, którym powierzono zadania przygotowania jakichś intensywnych działań ochronnych, to niestety nie wyposażono ich do końca w pełną wiedzę. I te osoby błądzą, chcą coś zrobić, widać, że chcą coś zrobić, angażują się, ale no niestety ta wiedza wymaga jednak czasu i takiego fachowego podejścia, bym powiedział.
7: Tutaj są oczywiście meble, jest kanapa, są łóżka, prądu też nie zabraknie. Z całą pewnością.
5: Nie. Jeżeli chodzi o systemy w ogóle mediów, to przedstawia się to w ten sposób, że mamy system zarządzania energią, czyli normalnie podłączamy do sieci budynku, domu lub jakiegokolwiek innego źródła miejskiego, tak? Natomiast oprócz tego zabezpieczamy dostęp energii do obiektu z agregatu prądotwórczego. Może też być z OZE, tylko agregat jest takim najpewniejszym bez względu na warunki atmosferyczne i nie mocujemy go tutaj w obiekcie. My lokalizujemy agregat w studniach takich rewizyjnych poza, żeby nie było słychać odgłosu pracy tego agregatu, żeby nie było zagrożeń wynikających powiedzmy no, z wybuchu paliwa, z braku paliwa i tak dalej, z zapachów. Więc ten agregat jest usytuowany poza obiektem. Jest podłączenie tylko kablem. Natomiast w przypadku braku agregatu, tak, awarii agregatu, mamy bank energii. I wtedy jest to kolejne źródło zasilania.
7: Dziękuję za tę dużą garść ciekawostek. To co? Na kanapę napijemy się kawy?
5: Tak, zapraszam oczywiście, jak najbardziej.
7: Oczywiście kawę zrobioną tutaj
5: tak,
7: w skronie.
5: Tak, miejscu. Tak, nie wychodzimy nawet.
3: Naszego reportera Rafała Różyckiego oprowadzał po schronie właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.
4: Magazyn muzyczny.
8: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rozali w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie. Cześć.
9: Cześć.
8: Rozali czy Rozalia?
9: Rozali.
8: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rozalia? Czy cię to drażni, denerwuje?
9: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rozalia. Raczej Rozi. Czasami się zdarzało Rozalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
8: Halo, stop.
9: Dokładnie, ale powiem ci szczerze, że w sumie Rozali dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz
8: tak.
9: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rozali, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
8: Ale to takie piękne, bajeczne imię nawet bym powiedział.
9: To prawda.
8: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
9: No, zgadza się.
8: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
9: Wiesz co, to zależy. Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram. ubieram pazur.
8: W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
9: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
8: Tak?
9: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
8: Ale... Nie chciałbym dostać z niego, naprawdę.
9: Nie musisz się tego...
8: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
9: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
8: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
9: Tak jest.
8: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
9: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
8: Dobra.
9: To są kierunki, które mnie...
8: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
9: No, możesz wymieniać dalej.
8: Okay, to właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
9: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
8: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
9: To prawda.
8: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
9: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
8: Berlin zachodni, czy nie?
9: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Schönbergu. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin i to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę, jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, okay, jesteśmy...
8: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
9: wszystko
8: rozumiem,
9: wszystko mieli,
8: tak?
9: W ogóle. No nie no, wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
8: Akwaparki.
9: Multikulturowość w przedszkolach.
8: A u nas trzepak.
9: No, co też ma swój urok. Żeby nie było, to też ma swój urok.
8: Bawiłaś się na trzepaku?
9: Bawiłam się.
8: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
9: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
8: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
9: No zdecydowanie.
8: Chcąc, nie chcąc.
9: Wiesz co, że dużo soulu. Sade jest jego ulubienicą.
8: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
9: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
8: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
9: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest rzucana kaseta i...
8: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
9: Zdecydowanie.
8: Taśmę trzeba było potem kleić.
9: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel. This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy. I w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodie pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała. Że szukamy różnych rozwiązań. I prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba, ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF? Uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
0: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
1: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardiej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
0: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
1: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
0: Czyli ekstrawertyczka?
1: Nie, mam ADHD po prostu.
0: Aha.
1: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
0: Naprawdę?
1: I śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
0: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
1: Wiele ofiar.
0: Cierpieje. Ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
1: Są takie momenty.
0: Ja cię.
1: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś te koncentracje trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
0: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
1: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
0: A lubisz oczekiwać?
1: Nienawidzę.
0: Czyli
1: w ogóle
0: najgorsze,
1: czekanie
0: co jest
1: przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
0: Stres?
1: Tak.
0: Jak sobie radzisz ze stresem?
1: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
0: Grasz w ping-ponga?
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
0: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
1: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
0: dyplomatycznie radzić. To rozwiązać
1: tak,
0: w swojej głowie.
1: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
0: Nie powiesz nam.
1: No, przede wszystkim głupawa.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać tak. I robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego.

0: twój ulubiony kolor, Rozali?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie, jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Mm. Ale to dotyczy też mojej osoby. Co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach, jak na przykład ugotować jajko, to no, ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wmówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Przypadłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak,
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: Mm-hmm, a nie, na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rozali, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: Był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie. I
1: Chilińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz. Nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak.
1: Jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania, ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer, wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass.

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Mhm. Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: Mhm. A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale... chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, jak była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego.
0: Dobrze.
1: Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinie osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak. I musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu.
1: Mhm.
0: Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście. Nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki.
1: Mhm.
0: Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie. Czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Mhm.
1: Wiesz,
0: o teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: Niepotrzebny stres.
1: Dokładnie, to zupełnie nie było mi po drodze, naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myśl autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No, odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky.
0: Dobra.
1: Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po płycie w ogóle wydaję cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumu, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzyką.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Czy ty czegoś żałujesz?
1: A propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy, ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań i lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakbym powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

Suche włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.